wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. W 2005 roku. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
5: Co słychać w Krakowie?
4: W ten weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji Wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
5: Czas wolny w Krakowie.
6: Wianki w tym roku będą inne. Wianki będą kontrastowe. Patty Hughes, specjalistka do spraw muzycznych w krakowskim biurze festiwalowym. Będą one między ogniem a wodą, gdzieś między dniem a nocą, między spokojem, wytchnieniem a nocnym szaleństwem. Będzie to przede wszystkim święto otwierające nowe przestrzenie miasta Krakowa, ale też właśnie ludzkiego ducha, w którym te symbole ognia i wody poprowadzą nas przez opowieść o tradycji splecionej z nowoczesnością, o wspólnocie i różnorodności. Wydarzenia będą się rozlewały po całym mieście, od znanych i historycznych, takich zacnych przestrzeni, jak na przykład Kolegium Majus czy Barbakan, które są też dość turystycznymi teraz przestrzeniami, po do tej pory nieodkryte zakamarki miasta, jak na przykład Ogród Świętego Floriana, czy też Wesoła Immersive tutaj na Wesołej, tworząc tak naprawdę wielokulturową platformę doświadczenia dla muzyki, sztuki, historii, która integruje mieszkańców w każdym wieku, bo właśnie chcemy, żeby główną rolę w tym roku odgrywał Kraków w naszych wiankach, żebyśmy mogli ten Kraków odkryć na nowo, zarówno dniem, jak i nocą i dać ponieść się tej nowej historii, którą chcemy opowiedzieć o dziedzictwie Wianków.
4: I dać ponieść się historii przez 3 dni aż.
6: Tak, aż przez 3 dni. Wianki są tak dużym świętem, tak dużym wydarzeniem, że chcieliśmy zaproponować w tym roku serię wydarzeń, które rozpoczynają się tak naprawdę w piątek wieczorem, gdzie jesteśmy w tym ogniu, w tej energii. Potem przechodzimy przez spokój soboty, mamy tutaj tę właśnie wodę, to wytchnienie i wchodzimy znowu w nocne szaleństwo sobotnie, nocne, żeby przywitać wspólnie poranek w niedzielę znowu tutaj kolejnymi wydarzeniami. I w tym roku też proponujemy bardzo szeroki zakres wydarzeń niedzielnych.
4: Paręnaście lat temu Wianki w Krakowie kojarzyły się głównie z dużą sceną rozstawioną nad brzegiem Wisły. Dzisiaj, tak jak pani mówi, wydarzenia są rozproszone po mieście, ale oczywiście nie może zabraknąć najważniejszego, czyli plecienia wianków, bo głównie o to chodzi w tym wydarzeniu.
6: Tak, dokładnie. Jednak nazwa Wianki w Krakowie zobowiązuje i jest to też jedna z tych aktywności, która cieszy się chyba największą popularnością. Ja przyznam sama, nigdy wianka na wiankach nie wypletłam, ale obserwując przez lata, jakie szaleństwo ludzie wręcz wpadają, plecąc te wianki, myślę, że jest to wspaniałe. Dlatego w tym roku my proponujemy aż 3 stacje plecenia wianków, ale dodatkowo mamy kilka partnerskich stacji plecenia wianków, więc spokojnie, każdy może wejść sobie na stronę i sprawdzić, gdzie taki wianek można upleść, a następnie oczywiście pójść nad Wisłę i wypuścić ten wianek.
4: No tak, z tradycji nie może zabraknąć. To może podzielmy te wydarzenia na poszczególne dni. Zaczynamy w piątek. Co będzie się działo? Bo jak patrzyłam harmonogram, to te wydarzenia w tym roku są dość zróżnicowane.
6: Tak, dokładnie. Też programując tegoroczny festiwal, chcieliśmy mieć pewność, że jak najwięcej grup będzie zaopiekowanych, fanów różnych rodzajów aktywności kulturalnych, od działalności literackiej przez właśnie muzykę, aż po kino. I właśnie tym kinem w piątek zaczynamy. Otóż zapraszamy na bulwar Rodła, na kino plenerowe o godzinie 21 w piątek na film Cinema Paradiso. A następnie zapraszamy również do wesołej Immersive, gdzie odbędzie się Bifor Wiankowy, noc tańca Etno Kraków i wesołej Immersive, gdzie tak naprawdę zabrzmi coś zupełnie, zupełnie nowego. Mamy tutaj przedłużenie festiwalu odbywającego się również teraz Etno Kraków Rozstaje, gdzie będziemy mogli się zanurzyć w zupełnie nową opowieść muzyczną gdzieś właśnie między Łąką na Wesołej, a tą niestandardową przestrzenią Wesołej Immersive.
4: Rozumiem, że wybór filmu, czyli Cinema Paradiso, nie jest przypadkowy, bo w końcu tam mamy przepiękne kompozycje Ennio Morricone i oczywiście jedną z najpiękniejszych scen w kinie.
6: Dokładnie. Pokazy kina plenerowego dzieją się w ramach szerszej działalności Krakowskiego Biura Festiwalowego. Ten film jest o tyle specjalny, że wydaje mi się, że przy pogodzie, która ma właśnie nadejść upalnych, piątkowych, sobotnich wieczorach, będzie to wspaniała opowieść, która otworzy to lato tak naprawdę. Będziemy mogli się poczuć trochę jak na może jakimś włoskim wybrzeżu, kto wie. Także mam nadzieję, że właśnie ten dobór repertuaru, który odbywa się w ramach szerszego projektu kin plenerowych, przypadnie ludziom do gustu.
4: Piątkowe wydarzenia Państwo rozpoczynają z Wysokiego C, czyli kinem plenerowym. To jest dopiero otwarcie tego cyklu pokazów. Co jeszcze w planach na kolejne tygodnie już po Wiankach?
6: Po Wiankach, które jeszcze w trakcie Wianku będziemy mogli obejrzeć w sobotę film W Trójkącie. Też bardzo dobra propozycja, doceniona choćby na festiwalu w Cannes. Tak samo tydzień później film Parasite 26 czerwca, a dzień później Perfect Days właśnie jako takie letnie wytchnienie. Tym razem oczywiście na innym kontynencie. Natomiast w lipcu zapraszamy na pokaz filmu Mój sąsiad Totoro 3 lipca w piątek, a dzień później na film Jutro będzie nasze, więc propozycje bardzo ambitne, ale z drugiej strony bardzo warte obejrzenia, także ja sama bardzo chętnie wybiorę się na wszystkie te pokazy i Państwa również do tego zapraszam.
4: A ja trzymam kciuki, żeby lato w tym roku nie było kapryśne, tylko dopisało i mam nadzieję, że Państwo zamówiliście pogodę na te wybrane dni. Ale powróćmy w takim razie do harmonogramu tegorocznych Wianków. Jaka będzie sobota? Jaki będzie ten główny dzień obchodów?
6: Sobota będzie na pewno bardzo intensywna, więc jeśli ktoś planuje wybrać się na wszystkie wydarzenia wiankowe, to musi przygotować się na aktywności od godziny 7.30, ponieważ właśnie o tej godzinie zaczynamy w Symbiozie, Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Lesie Wolskim. Godziną 7.30 rozpoczynamy poranną rozgrzewkę z ornitologiem. Tutaj mamy serię wydarzeń skupionych właśnie wokół lasu, wokół wytchnienia i gdzieś tam zbliżamy się do elementów koncertowych, czyli właśnie Las Wolski Tapes, tutaj koncert Ety Hawks i Pruskiego, a następnie już nocą, wieczorem Światło w mroku o godzinie 19.30, czyli spacer świętojański w poszukiwaniu kwiatu paproci. Dość wyjątkowe, bardzo tradycyjne, można by rzec, wydarzenie, na które ogromnie, ogromnie zapraszam. Jeśli ktoś właśnie tą sobotę chce spędzić w lesie, w naturze. Ale to w Lesie Wolskim, przychodząc nieco bliżej centrum, otóż w przystani muzeum na bulwarze Rodła, to jest powyżej Mostu Dębnickiego, mamy flisackie wianki i tutaj od godziny 9 do 15.30 będą przyrodnicze rejsy galarem po Wiśle w poszukiwaniu kwiatu paproci i skarbów przyrody Wisły i okolic, czyli tego kwiatu paproci będziemy mogli szukać w różnych lokalizacjach. Następnie od godziny 15.45 wydarzenia takie jak odkryć ciekawostki przyrody, czyli przyrodnicze stanowisko tematyczne na łodziach i na brzegu. A od godziny 17 coś, na co Państwo mogą czekać najbardziej, czyli puszczanie wianków i właśnie te flisackie swaty. Więc jeśli taki wianek na jednej ze stacji, o których zaraz powiem, upletą sobie Państwo wianek, właśnie w godzinach 17 do 20 będzie wyjątkowa możliwość puszczenia takiego wianka właśnie na wodzie. A skoro o wiankach mowa, to tutaj jak zwykle stacji plecenia wianków nie zabraknie. Na Powiślu o godzinie 11 będziemy mieli warsztaty z plecenia wianków w strefie Factory, pierwszą turę. Druga tura odbędzie się o godzinie 12.30, więc te wianki będzie można wypleść na Powiślu. Dodatkowo w godzinach 14 do 17 wianki będzie można upleść, czy wypleść również w Barbakanie. Dodatkowo przy skwerze przy kościele świętego Kazimierza, to jest niedaleko Pałacu Sztuki, przy skwerze Ewy Demarczyk, przy pomniku Tadeusza Boja Żeleńskiego oraz ze Stowarzyszeniem Metropolii Krakowskiej na Powiślu 11, więc tych stacji jest sporo i wydaje mi się, że wianków nie zabraknie. A szczegółowe informacje tutaj Państwo mogą znaleźć na naszej stronie KBF Kraków w zakładce Wianki.
4: Ale żeby nie było, że tylko całą sobotę będziemy pleść wianki, to kiedy już spełnimy swój obowiązek i te wianki sobie upleciemy, to pora na zabawę. Co będzie się działo?
6: Dokładnie. Tej zabawy będzie dość sporo i ta zabawa już będzie trwała od rana, ponieważ od 11 zaczynamy Coffee Rave'em przy Galerii Kazimierz. Tutaj wystąpią, zagrają dla nas Swabola People, więc tak naprawdę przy kawie i dobrej muzyce przy Galerii Kazimierz będziemy mogli się tutaj obudzić. Dodatkowo jedną z propozycji, o których wspominałam jako nowość, będzie ogród wytchnienia, więc dla tych, którzy chcą po prostu odetchnąć w centrum miasta, otwieramy na co dzień zamknięty ogród przy Bazylice Świętego Floriana, a tam od godziny 12 do 17 będzie otwarta czytelnia Silent Reading Book Club. Jest to nowość na wiankach. Będzie można pożyczyć sobie książki pod patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO i właśnie na cały dzień ukryć się w tym ogrodzie wraz z ulubioną książką. W międzyczasie odbędą się serie warsztatów jak Wianki dla Wszystkich czy właśnie Tradycje Zaklęte w Kwiatach. Tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz warsztatów artystycznych, znowu ukrytych w tym ogrodzie. Dodatkowo odbędą się dwie serie tak zwanego muzycznego spa. To takie wiankowe wytchnienie, relaksacyjne koncerty dźwiękowe, które pozwolą nam w tym ogrodzie wytchnienia jeszcze bardziej się wyciszyć i właśnie tak jak woda spokojnie sobie płynąć przez dzień. Więc jak już trochę wytchnienia zaznamy w ogrodzie wytchnienia,
4: to damy go innym.
6: To damy go innym, dokładnie. I tak naprawdę tutaj można skręcić w różne strony. Na przykład na obchody 30-lecia Domu Norymberskiego, między innymi o godzinie 16 mamy otwarcie Ogrodu Norymberskiego. Oprócz tego zapraszamy na kolejną nowość, czyli potańcówkę, roztańczoną integrację swingową, prowadzoną przez szkołę Swing and Sway.
4: A ten cały dzień zwieńczy bardzo współczesna propozycja, czyli Silent Disco.
6: Tak, dokładnie. Po tradycyjnych koncertach na Powiślu przenosimy się do dwóch historycznych lokalizacji, Barbakanu oraz Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie właśnie w tych historycznych murach zabrzmi bardzo nowoczesna forma muzyczna, to znaczy Silent Disco. Będziemy mieli znanych krakowskich DJ, takich jak Semprej czy Ania Lej DJ. I co ciekawe, zabrzmi tam specjalna ścieżka dźwiękowa, którą wyprodukował dla nas Semprej, która ma w nowoczesny sposób opowiedzieć o historii wianków. A dodatkowym domknięciem całości wydarzeń będzie mapping stworzony przez studentów ASP w Krakowie na ścianie Pałacu Potockich, która również będzie świetną iluminacją, takim domknięciem historii opowieści o dziedzictwie wianków. Więc na tą nocną część ognia właśnie tam zapraszam. Oraz na noc klubową, której nie zabraknie w poczcie głównej, jak co roku.
4: I te wszelkie atrakcje muzyczne oraz taneczne będą niejako stanowić preludium do niedzieli, która zapowiada się bardzo sportowo.
6: Tak, bardzo sportowo. Zanim do tego sportu przejdziemy, przywitamy właśnie tradycyjnie nocą pieśni, koncertem o świcie również z Etno Kraków o godzinie 3:30 ten nasz poranek. Następnie, tak jak tutaj zapowiedziałaś, o godzinie 10:00 startujemy razem z ZIS-em, z wiankami na sportowo przy Galerii Kazimierz, tak żeby się po tych wiankach obudzić. O 10:00 mamy trening biegowy, o 11:00 trening Nordic Walking, tak naprawdę dla każdego coś na rozruszanie, a jako przyjemny finał zapraszamy na piknik niemożliwy przy Krikotece.
4: A więcej na stronie KBF-u.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura, rodzinny piknik oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów, mówi Barbara Sztur, żona artysty.
5: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
10: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko mojego męża...

0: trudne do ogarnięcia przez troszeczkę starszych osób i gdzieś ten świat się nam rozmywa, tak samo jak relacje międzyludzkie nam się rozmywają, dlatego organizowanie czegoś takiego przychodzi trudno.
1: Piotr Siekludzki, dyrektor Teatru Nowych Park Zima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13, organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę, dostają winko i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
0: Pierwotny pomysł był trochę inny, ale on wymyślił te czwartkowe obiady i teraz jak ja słucham, jak on to opowiada, to naprawdę aż mi dech zapiera, jakie to jest fajne. No i jakby on miał tutaj do zagrania swoją własną rolę. I tak samo o tym wydarzeniu w Dworku Białoprądnickim. Po prostu jeśli ja mówię o tym, że jest trudniej, to po prostu jest trudniej zaangażować osoby takie jak pani, jak Dworek, jak pan Siekludzki, żeby jakby przejęły rolę gospodarzy i taką rolę twórczą. Nie żebym ja wymyśliła program i powiedziała, masz zrobić to, tylko bądź gospodarzem, wygeneruj z siebie coś, co ci się kojarzy z tym nazwiskiem, z tym czasem, prawda? I wtedy to jest autentyczne. No, nie mówię o filmach, no bo filmy są po prostu odtworzeniem, jakby to troszeczkę sprowadzić gości też. To jest łatwo i trudno, bo łatwo jest, mi było w pierwszym roku, kiedy wszyscy męża pamiętali i przyjeżdżali po prostu na skrzydłach, nie żądając żadnych pieniędzy za to. Ja drugi raz nie mogę tego kogoś zaprosić i powiedzieć, przyjedź za Bóg zapłać, no bo to już jest ich zawód. To co trudno powiedzieć hydraulikowi, żeby zrobił za darmo i naprawił mi rurę. No, tak samo też trudno jest prosić, żeby aktor przyjechał któryś raz, poświęcił 2 dni swojego ciężkiego życiorysu, żeby się... Też musi ktoś po prostu poczuć. Na tym polega ta trudność teraz. Teraz to trzeba wymyślać, znaleźć trochę inną formułę. Myślę, że się da, bo mój mąż naprawdę miał tyle w różnych dziedzinach pracował, że programu by się znalazło na parę festiwali, no ale z realizacją będzie coraz ciężej.
2: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik zarządu do spraw historii i kultury. Przede wszystkim dużo soli Państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size 125 metrów pod ziemią w przepięknej komorze Lille, w której ostatnio występowała orkiestra Polskiego Radia z muzyką do filmów pana Wajdy, więc też w ten festiwal byliśmy zaangażowani. Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, także myślę, że to będzie, Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Rozmawiałam przed tą konferencją z panią Barbarą i przypomniałam sobie, i ona również, że pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy Państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. I Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja seksmisji.

0: transmisji byli Albercik, tak, no, projekcja była wspaniała. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film. Także kopalnia inspiruje. Jesteśmy nie tylko centrum turystycznym, sercem Polski, które odwiedza 2 miliony ludzi, ale również inspirujemy artystów. Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z Wyższą Szkołą Muzyczną, także z Akademią Teatralną. Jesteśmy inspirującym miejscem i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
1: Marynia Gierat, dyrektor Kina Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym Festiwalu Szturialia w Kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce King Size, a drugi to Killer, który no myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szereg drugi, w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako osiołka.
2: Zmieniamy temat. Nauka pod chmurką. Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z krakowskimi szkołami stworzy przestrzenie, które pomogą lepiej radzić sobie ze skutkami zmian klimatu, a jednocześnie staną się miejscami nauki, obserwacji przyrody i wspólnego działania. Do projektu Szkoła w dobrym klimacie dołączyli już uczniowie z 7 szkół, a kolejne 8 dołączy już po wakacjach.
3: Eko Kraków.
4: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szkoła w dobrym klimacie, modelowe rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu na przykładzie ogrodów przyszkolnych w Krakowie, to projekt, który realizujemy w ramach unijnego dofinansowania. Źródłem finansowania jest program Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko na lata 2021-2027. To projekt, który nas bardzo cieszy, ponieważ projekt ten dotyczy zarówno działań infrastrukturalnych, ale też przede wszystkim edukacji. Jest realizowany w 15 krakowskich placówkach szkolnych, w których realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. O edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy. Robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. I w ostatnich dniach rozpoczęły się działania edukacyjne w ramach tego projektu. W 7 krakowskich szkołach realizowane są już warsztaty, w ramach których uczniowie poznają wszystkie te rozwiązania, które będą wdrażane właśnie na terenach ich szkół. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o tworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone. Rozpoczęły się już w tych 7 szkołach działania projektowe. Natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no, też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca, no, ma ogromne korzyści edukacyjne. Więc już w 7 szkołach takie warsztaty się rozpoczęły. Rozpoczęły się też działania projektowe. Kolejnych 8 szkół takie działania warsztatowe i projektowe będzie miało w przyszłym roku, ponieważ projekt jest rozpisany na 2 lata. Natomiast w każdej z 15 szkół już wcześniej prowadzone były pikniki edukacyjne, więc te działania w ramach całego projektu rozpoczęły się we wszystkich placówkach. Natomiast rzeczywiście 7 szkół w tym roku już skupi się na konkretnych działaniach, które są zaplanowane dla ich przestrzeni, dla przestrzeni ich ogrodów. Bardzo się cieszymy, że taki projekt jest realizowany. Z naszej perspektywy jest on taką konsekwencją działań, które Zarząd Zieleni Miejskiej już prowadzi, ponieważ realizowany przez nas ogród z klasą to właśnie tego rodzaju działania, które są ukierunkowane na to, żeby ta przestrzeń przy szkole była przestrzenią zieloną, żeby była przestrzenią estetyczną, ale też żeby właśnie realizować w formie takiego długotrwałego projektu, który scala szkolną społeczność, który bazuje również na współpracy z nauczycielami, z rodzicami, więc tutaj grupa odbiorców jest również bardzo szeroka, tak jak w przypadku tego projektu unijnego, bo tu rzeczywiście bezpośrednimi odbiorcami tego projektu są uczniowie, są nauczyciele, ale są także rodzice, którzy odwiedzają te szkoły, które przychodzą po swoje dzieci, które też wspierają w tym procesie edukacji. Więc cieszymy się, że jest to możliwe przy wsparciu dodatkowych środków, bo rzeczywiście to pozwoli na stworzenie w tych przestrzeniach szkolnych ogrodów, czy w tym otoczeniu szkół, stricte konkretnej infrastruktury, która pomoże w tych działaniach, która w wielu przypadkach zachęci do rozwijania jeszcze większego tego rodzaju projektów i działań, ponieważ to tak jak nam tutaj przekazują nauczyciele, zaangażowanie chociażby w ogród z klasą, zawsze chce się zrobić jeszcze coś. Jeżeli widać to zaangażowanie uczniów i ta przestrzeń przyszkolna staje się bardziej estetyczna, przyjazna, zielona, no to to ma same plusy, więc cieszymy się, że taki projekt w ramach środków unijnych jest w Krakowie realizowany. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych. Te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
2: A więcej informacji na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Coraz liczniejsze towarzystwo mamy na Zakopiance od miejscowości Gaj w stronę Krakowa, choć na razie jeszcze jakichś dużych korków nie ma, także w samym Krakowie, no ale mimo wszystko z każdą minutą ten ruch nam gęstnieje. Dzisiaj w Krakowie pogodnie, ale możliwe chmury i także opady deszczu.

Jeżeli najciężej jest zacząć i zrobić pierwszy krok, to w najtrudniejszym macie już za sobą. Teraz to środa już z górki. Żeby łatwiej było, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Derłak, hej, siemano.

12, Jack Star, Turn the Lights Off w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Co by tu zrobić, żeby ta środa była jeszcze lepsza? Najlepiej już teraz zadzwońcie do Meloradia, bo do zgarnięcia mam dla was torbę 321-321-777, numer do nas, korzystajcie. Przyda się taka torba na pewno na co dzień, a na plażę i w wakacje to już na pewno. Dzwońcie szybko pod 321-321-777, torba Meloradia i trzy poranne szoty dla was w Melo o tej porze.

0: Dadak i Hauda z Itfield. Tak Melo rozkręca środę i podkręca tempo od samego rana. Cześć, siemanko Martyna, hej, dzień dobry.
1: Cześć, witam, witam.
0: Cześć, cześć, cześć. No i co tam, jakieś sukcesy już za tobą dzisiaj od rana?
1: Słuchaj, grunt wstałam, zjadłam śniadanko, jedziemy z synkiem Wiktorkiem do przedszkola, później robota, a po robocie zapowiadają się rowery.
0: O, no i to jest to, słuchaj, aby pogoda dopisała, żeby fajnie było, można będzie się fajnie poruszać i trochę czasu spędzić tak bardziej aktywnie. Dokładnie. Martyna, po głosie słyszę, że lubisz. Słuchaj, jest też coś, co ja lubię i mam nadzieję, że ty też lubisz. Uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Sprawdzamy się. Martyna,
1: dawaj.
0: Na ostro czy na słodko?
1: Ostro.
0: Ostro, dobrze, dobrze się zaczyna. To teraz uważaj. Pająk czy wąż?
1: Możesz ty. Pająk.
0: Szachmat, nie? Dobra, okej. I teraz uważaj na koniec. Wypić wodę po śledziach czy wodę po ogórkach?
1: Po górkach.
0: Po górkach. Dobra, no to byśmy się podzielili jakoś. Słuchaj, a póki co melotorbę mam dla ciebie na fajny początek tej środy. Już
1: super,
0: pakuję.
1: Dziękuję.
0: Już wysyłam. Działaj w środę. Cześć Martyna, pa, hej.
2: Trzy szoty w Melo. Teardrops in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: czekała z Meloradio. Podkręcamy tempo. Wy nie widzicie, to ja wam powiem. Człowiek w najbardziej kolorowej marynarce na świecie teraz przed wami i za chwilę o newsach wam powie.
1: A w nich będą dobre wiadomości dla tych, którzy wybierają się samochodem do Zakopanego.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: John Summit, Chainsmokers, All the Time w Melo. A czy ci specy od przepowiadania pogody to też mają dla nas dobre info? To za chwilę w prognozie na środę w Meloradio.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne, internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
11: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
2: O reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
0: Ciepły mamy poranek w Krakowie. 15-16 stopni pokazują teraz termometry w naszym mieście. No a maksymalnie dzisiaj do 22-3 stopni Celsjusza. Będzie pogodnie, ale z zachmurzeniem i z czasem z tych chmur może popadać deszcz. Według zapowiedzi to tak około południa może popadać. Wiatr wieje słaby, ciśnienie natomiast spadło. Powietrze w normie.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
0: Już prawie 7:00. News ML Radia, Marcin Sikora.
1: Dwóch Białorusinów zatrzymanych w związku z zabójstwem mężczyzny w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest artysta Simon Skrepecki, który publicznie krytykował władzę w Moskwie. Nieznany dotąd mężczyzna oddał w kierunku Rosjanina w sumie 5 strzałów. Teraz dobre wiadomości dla kierowców. Drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki. To droga łącząca rondo Klimka-Bachledy z ulicą Chramcówki w rejonie dworca kolejowego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
20: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Z perspektywy turysty do wyboru dwie drogi wjazdowe.
1: Nowa droga ma nieco ponad 300 metrów długości. Kamil Majchrzak pokonany przegrał w pierwszej rundzie turnieju tenisowego ATP w Londynie z czeskim tenisistą Jirim Lechecką 5-7-6-7. Mecz trwał blisko 2 godziny.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Środa wypadła tak jakoś w samym środku tygodnia dzisiaj. Cześć, dzień dobry, hej, podkręcamy tempo w melo tak jak lubicie od samego rana. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, a my już dla was gramy. Jest 7:00.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj w środę, 17 czerwca, nam tak wjechał całkiem sympatycznie. 12 minut po godzinie 7 rano. No i słuchajcie, fajnie, bo się ma w końcu lato rozkręcić też. Tak zapowiadają przynajmniej synoptycy. Znowu będzie sobie można ponarzekać, że upały, że za gorąco i w ogóle. Ale jak tak myślę o wakacjach, o lecie i że gorąco, no to co? To co, Daria? Co koniecznie?
1: Lody!
0: Słuchajcie, pytanko mamy do was. Jaki byłby najdziwniejszy, najbardziej oryginalny albo najgorszy smak lodów, którego próbowaliście albo może o którym słyszeliście, co? Wejdźcie na meloradio.pl, nagrajcie nam głosówkę, bo fajny merch mamy w zamian. Czekamy!

0: idę.
1: Bambi Anklosia w Melo, tak z samego rana podkręcamy tempo. Chodźcie na meloradio.pl i czekamy na wasze propozycje. Jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy albo najgorszy smak lodów, co? Dajcie znać, czekamy na głosowy. Wchodźcie na meloradio.pl, tam na dole wystarczy tą słuchawkę tylko nacisnąć i już nagrywacie i wysyłacie i najfajniejszy mecz mamy dla was. Uwaga, a co ludzi z zagranicy mocno zaskakuje w Polsce, słuchajcie? Może góry, a może zabytki, co? A wcale, że nie, jak tak pomyśleliście, no. Bo uwaga, najbardziej zaskakują ich wesela.
2: Nie dziwię się.
0: O, ja pracowałam na kelnerce i tam naprawdę sporo hajsu idzie, więc mnie to chyba nie dziwi.
1: Się dzieje. Słuchajcie, turyści, którzy przyjeżdżają do Polski, zachwycają się różnymi rzeczami. Ostatnio pochodząca z Kanady dziewczyna była gościem na polskim weselu, no i zrobiła z tego relację na swoich socialach. Się poniosło, bo to było doświadczenie, którego zupełnie się nie spodziewała. Jak napisała sama, wesele w Polsce to kompletnie inna liga.
0: Wow, widzę, że zachwycała się jedzeniem, w ogóle zabawą, ale co mnie najbardziej rozbawiło, to to, że zachwyciła się łazienką. Że jest piękna, że jest super.
2: Może oni tam w Kanadzie nie mają takich ładnych.
1: Słuchajcie, wiadomka, w weselach i dobrym melo to my jesteśmy najlepsi na świecie. Będzie szansa w tym sezonie to oczywiście udowodnić, a my podkręcamy tempo w Meloradiu Loco Loco. Gordo i Reine Zonnewald już teraz. To jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam też będziemy bawić się mocno razem z wami w samym środku lata. No i jasne, że podpowiem wam, że dzisiaj znów do zgarnięcia dla was bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W te wakacje. Bądźcie z Melo.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Dzisiaj pytamy was, jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy, a może najgorszy smak lodów, jaki próbowaliście, albo może jaki byście wymyślili. Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl na wasze głosówki. Za najfajniejsze pomysły mamy Melomerch.
1: Lody niskiej jakości, tylko słodkie i nic więcej.
0: Okej, a tu jaka propozycja?
2: Uważam, że najciekawszym smakiem byłby lód o smaku ogórka kiszonego.
0: Czekamy na wasze propo na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z

0: szerzej Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
4: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
5: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
6: A te najlepsze mają ich wiele.
5: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
6: To dobre strony Krakowa.
5: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
7: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
5: Osiedle Dobre Strony.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
8: Podkręcamy tempo od rana w Meloradio. Za 27 minut będzie 8, a teraz już Sigma.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora na wokalu. Taki super numer u nas, a wasze super propozycje na temat smaków oryginalnych, odjechanych, najdziwniejszych smaków lodów są mocne, uwaga.
1: No ja myślę, że najdziwniejszym smakiem lodów byłby smak szynki albo takiej milonki.
0: Uwaga, uwaga, jeszcze jedno propo.
2: Myślę, że lody o smaku powrotu do byłego.
0: Uwaga.
3: Myślę, że bardzo ciekawym smakiem mógłby być cebulowo-octowy.
0: Aha.
4: Najgorszym smakiem lodów, jakie jadłam, to była macza. Po prostu coś okropnego. Poczułam się jak krowa na pastwisku.
5: Zgadzam się.
0: Uwaga, jeszcze jedno.
6: Lody o smaku?
7: Ryby z frytkami.
6: Na pewno tańsze niż prawdziwy odpowiednik na morzu.
0: To na pewno. Ryby z

0: Meloradia. Moonlight w Meloradio, a już jutro, już pojutrze, trochę przyspieszyłem piątek, chcielibyście co? 30. Meloradia na żywo w ramach cyklu imprez płynę z Melo. To będzie wyjątkowo dobre. Melo Jolek poprowadzi 30. Meloradia na żywo.
1: A już o 8 zagramy.
0: Bibi Rexha, Faithless in Your Religion. Za chwilę w Meloradiu też newsy i najświeższa prognoza pogody, a teraz za 8 minut 8.
1: Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradiu od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Kiedy potrzebujesz więcej energii?

0: Autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do pięciu dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
16: A te najlepsze mają ich wiele.
15: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
16: To dobre strony Krakowa.
15: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
17: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
15: Osiedle Dobre Strony.pl.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy City Vibe w krakowskim Płaszowie.
1: Na drogach o tej porze gęsto, a co do remontowych wieści, no to w najbliższy poniedziałek ruszy przebudowa fragmentu ulicy Przybyszewskiego. W planach wydłużenie pasa do lewoskrętu z ulicy Armii Krajowej w Przybyszewskiego, ale najpierw w tym rejonie będzie zwężenie. Prace będą trwać całe wakacje.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
1: Dzisiaj na krakowskim niebie będzie więcej chmur niż wczoraj, no i to mogą być takie momentami groźne chmury, bo może z nich popadać deszcz. Według zapowiedzi speców od pogody parasole mogą przydać się około południa. Co do temperatury, no to dzisiaj na termometrach w Krakowie maksymalnie do 22-3 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w weekend przekroczymy 30 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
3: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Na początek pijany kierowca karawanu w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
4: Kierowcy grożą za to grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Zmieniamy temat. 6 zł i 10 groszy za litr benzyny 95 oraz 6,44 za litr diesla to maksymalne ceny paliw na dziś. Na koniec jeszcze podsumowanie ostatnich meczów na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0 w Kansas City, Francja pokonała Senegal 3-1 w East Rutherford koło Nowego Jorku, z kolei Norwegia pokonała Irak 4-1 w spotkaniu w Foxborough koło Bostonu.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Przed nami też niezła rozgrywka, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Zaczynamy kolejną godzinę z Melo, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na was już teraz, bo za chwilę startuje zabawa. Gotowi na wszystko, jak czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień, wasza środa, to pokażcie to innym i dzwońcie teraz pod 321-321-777, bo fajny merch czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie do Melo Radia.

0: Stuff here. It's Backstory. Armin van Buuren w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz też mamy niezły duet, który wystąpi oczywiście solo. Cześć, dzień dobry. Jest Andrzej. Hej, hej.
2: Siemanko.
0: Andrzej dzisiaj jakieś prace pod tytułem podlewanie w planach ma. No to fajnie. Znaczy się, że temperatura rośnie. Cieszymy się. I jest Krzysiek też. Cześć, Krzysiek.
3: Cześć, witam słonecznie.
0: Siema, Krzysiek, słonecznie już nastawiony dzisiaj do urzędowych spraw. Podobno to się zapowiada trochę taki dzień, no, do poodhaczania niektórych spraw. Słuchajcie, to my teraz wejdziemy w tę środę naprawdę mocno. Zabawa gotowi na wszystko, w niej do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną malotorba. I teraz pamiętajcie, panowie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. To jest najważniejsza zasada tej zabawy. Czy wszystko jasne?
3: Okej.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jaki konkret dzisiaj, Daria, nie? Lecą. Zaczynajmy, nie przedłużaj, zaczynaj. Dobra, pierwsze pytanie dzisiaj. Najdłuższy okres w dziejach ludzkości to prehistoria czy starożytność?

0: Ja myślałem, że kogoś tutaj zaskoczę. 22 godziny koala. No, niezły wynik jak na 24 godziny doby, nie? Za to kot tak mniej więcej 13-16, chociaż mój kot to i potrafi na dobę 26 godzin
1: pospać. Masz dziwnego kota, Waldek.
0: 1-1 dzisiaj, nie? Dobra, słuchajcie, no to jest nieźle, podzieliliście się punktami, ale nie musicie się dzielić merchem od nas. Wysyłamy. Andrzej i Krzysiek dostają od nas melotorby. Dzięki bardzo, trzymajcie się, fajnego dnia.
2: Gotowi na wszystko. W Melo.

0: Pan Cykla, I Can't Wait w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj pytaliśmy was o najbardziej oryginalne, najdziwniejsze, najlepsze albo najgorsze smaki lodów.
1: Lód o smaku sukcesu byłby najlepszym.
0: No i ja się zgadzam, słuchajcie, nie? To by było dopiero. Umieć kręcić takie lody, no? Od samego rana, 27 minut po 8 mamy.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
15: A te najlepsze mają ich wiele.
14: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
15: To dobre strony Krakowa.
14: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
16: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
14: Osiedle Dobre Strony.pl.
17: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
16: po reklamie.
18: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Blaze Kisses. Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a już w lipcu zabieramy was do magicznego świata Tomorrowland. Najlepsi DJ-e, super klimat i ludzie z całego świata. No i emocje, jakie możecie przeżyć razem z Melo Radiem. Kolejni słuchacze mają już swoje miejsce w autobusie do Boom w Belgii.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Super.
0: Chcecie też? To wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na was na meloradio.pl, a na naszym Insta możecie zobaczyć, co takiego wymyślili Marta i Sylwek. A teraz David Guetta będzie na Tomorrowland, możecie być razem z nim. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Just the way you are. W Melo za 17.09.

0: Better Times. Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Można głosować na ten numer, bo to propozycja do 30 Beloradia, a Olek Wych dla was 30. Najnowsze notowanie poprowadzi już w piątek pojutrze, 19 czerwca na żywo, prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Słuchajcie koniecznie 30 Beloradia. Posłuchajcie też newsów już za chwilę. Marcinie, Marcinie.
1: Bo w tych newsach dowiecie się, dlaczego do 10 jeszcze lepiej nie iść do ZUS-u załatwiać szaki. Jakieś sprawy. O, w końcu.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: And the Dust is Zokaria w Melo Radio. To my mamy sprawę. Jakbyście chcieli jakieś info pogodowe, to za chwilę będzie w Melo. Za 9:09.

0: Reklama. Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
10: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
13: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. O reklamie.
14: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
16: Poranny szczyt na drogach w Krakowie mocno zwolnicie na Kocmyrzowskiej oraz S7, a także na Mistrzejowickiej, Piasta Kołodzieja oraz na skrzyżowaniu Bora Komorowskiego i Stella Sawickiego. Duży tłok tradycyjnie na 29 listopada do Opolskiej, na Alejach oraz na Czarnowiejskiej.
15: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
16: Spójrzmy za okno, sprawdźmy, co w pogodzie będzie się dzisiaj działo. Taka aura trochę w kratkę, bo pogodnie, ale z chmurami. No i dzisiaj też mogą przydać się parasole. Przelotne opady deszczu zapowiadają specy od pogody. Co do temperatury, no to podobna do wczorajszej. Dziś maksymalnie do 22-3 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach ma być cieplej. I w weekend, jak już wspominaliśmy, będzie nawet ponad 30 stopni.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
19: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
20: I jeszcze do 10:00 lepiej nie załatwiać spraw w ZUS-ie. Od 8:00 trwa dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników zakładu. Mogą być problemy z obsługą. W Polsce przybyło studentów. Pod koniec zeszłego roku było ich ponad 1 300 000, czyli o ponad 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Spora grupa to ci spoza Polski, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
21: Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców. Przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy.
20: Najwięcej studentów jest na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem. Lech Poznań ma nowego piłkarza. Klub pozyskał bramkarza Mateusza Lisa. Ostatnio występował on w drużynie z tureckiego Izmiru.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Ale razem lecimy z tą środą. No i tak będzie dalej. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemakaj, dzień dobry. Już 9:00, inni gadają, a my już gramy.

0: James Lloyd in Bad World w Melo Radio. Podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 9. Wiecie, w firmach są różne rodzaje dni, prawda? Jakieś tam owocowe czwartki są i inne takie fajne, nie? A ty dzisiaj masz chyba dzień śpiewania.
1: Tak, ja wam dzisiaj pięknie śpiewam, ale czyż nie jest miło, kochani?
2: To chyba nie jest benefit. Mam wątpliwości.
1: Rzućcie mi słowo i zaczynam śpiewać.
2: Kapusta.
0: A można się nie zgodzić?

0: Słuchajcie. Ale powiem ci, najlepiej ci wychodziło to, jakby to było konieczne. Jakbyś mogła tak jeszcze raz.
1: Jakby to było konieczne.
2: No brzmi prawie jak Kizo. Nadajesz się na sobowtóra, tylko trzeba cię trochę ucharakteryzować.
3: Dobra, damy radę, nie ma problemu.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Koniecznie musicie usłyszeć o tym, co zrobili japońscy kibice na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pokazali klasę i znów zrobili to, z czego są znani na całym świecie, czyli po meczu z Holandią dokładnie posprzątali swój sektor stadionu. Byli jak zwykle przygotowani, bo wiecie, oni na mecz zabierają ze sobą worki na śmieci. Japończycy tak robią od mundialu pierwszego, na którym byli w 98 roku. Na poprzednich mistrzostwach to oni posprzątali nawet po meczu, w którym ich drużyna wcale nie grała.
2: O, popatrz, a ja ci powiem, że tak samo dobrze zachowali się piłkarze japońscy, którzy w szatni zostawili bardzo duży porządek, a wielu piłkarzy nie potrafi tego zrobić.
0: No, a z kolei na tych samych mistrzostwach niezły bałagan w ekipie Anglików, bo okradziono ich ciężarówkę ze sprzętem i słuchajcie, zawinę... Ty się nie śmiej, Daria!

0: Ej, dalej, halo, w Melo Radio. Takich numerów u nas nie brakuje, no i nie brakuje szans na szybką kasę dla was do zgarnięcia. 200 mogą polecieć do was i najlepsze jest to, że tą kasę będziecie mieli od ręki i od razu będziecie mogli ją wydać. Tylko pytanie na co? Jakie macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Melo Radia? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. No i zgarnijcie 200.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Po reklamie.

Trolle, stole into you. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i gramy dla was w środę rano, już za 18 minut 10, a przed nami już niedługo 3 wyjątkowe dni. Tysiące fanów muzyki elektronicznej, no i zachody słońca nad polskim morzem przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Potężne show i mega klimat na Sunrise Festival, gdzie będziemy bawić się razem z wami. Zagrają Axwell, Paul Van Dyk, Rehab, Seagala i Hughes i wielu innych wyjątkowych DJ-ów. Możecie tam być i bawić się razem z Meloradiem. Bilet dla was już dziś do zgarnięcia w Melo, więc bądźcie bliska. Teraz już Kygo, Kality Griffin.

0: To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

0: Adi, wsiadaj i lecimy dalej, bo to środa, jest jeszcze trochę czasu, żeby no było jeszcze fajniej. No.
1: Dobra, ja tylko zapnę pasy, bo ja jestem ten bezpieczny i możemy jechać. No, tylko bardzo zatankowaliście dobrze samochód, tak?
0: No pewnie, spokojnie, no wszystko gra.
1: No to jedziemy, dobre melo.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, to będzie ten Impala, Dracula w remiksie Jenny.
0: No, to ja będę jutro. Rano.
1: Ja dzisiaj prawie zaspałem, ale udało mi się, jestem nawet pełen energii, także zapraszam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet 2.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
5: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
11: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
12: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
15: Zrobił zaczęło się trochę luźniej na drogach w Krakowie, no ale jeżeli chodzi o ważne remontowe wieści, no to szykują się duże utrudnienia na moście Kotlarskim, który będzie remontowany. Te utrudnienia już od najbliższego poniedziałku, ale więcej o tym za chwilę będziemy mówić w newsach. Ale wcześniej pogoda.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
15: Zmienna aura dzisiaj w Krakowie, co prawda teraz pogodnie, ale jednak też i sporo chmur na niebie i te chmury mogą później dać znać o sobie w postaci deszczu, więc parasole lepiej mieć przy sobie, bo może dzisiaj popadać deszcz. A na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie spadło, powietrze na szczęście mamy dobre.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
17: To są newsy Meloradia Kraków.
15: Paweł Chudzio. Szykują się kolejne duże utrudnienia dla kierowców. W poniedziałek startuje remont mostu Kotlarskiego. Prace będą podzielone na 3 etapy. Ruch aut będzie zachowany, ale z ograniczeniami, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
18: Przez lipiec kierowcy będą jeździć po tej części mostu od strony Kazimierza, natomiast będzie remontowana ta część mostu od strony stopnia wodnego Dąbie. Natomiast przez sierpień sytuacja będzie odwrotna, czyli remontujemy tą część od strony Kazimierza, a samochody już będą jeździć od strony Dąbia.
15: Tramwaje będą przejeżdżały przez most bez utrudnień. Sezon wakacyjnych remontów rozpoczęty, rusza też sezon nad bagrami. Od jutra będzie można korzystać z bezpłatnego kąpieliska w parku Bagry Wielkie. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Sezon kąpielowy potrwa do 6 września. A na powitanie lata wianki. To od piątku do niedzieli. Będą koncerty, a w różnych częściach miasta powstaną stacje plecenia wianków, między innymi w Barbakanie i na Powiślu. Będzie można stworzyć własne kompozycje z kwiatów, ziół i traw.
19: Minuta do 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
20: Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji wywołały reakcję rządu i polityków opozycji. PiS zgłosił to do prokuratury. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
21: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym.
20: Kiedy sprawa wyciekła, warszawski radny złożył rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Wegeburger zostaje, ale kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. A Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacjach. Polska tenisistka dostała dziką kartę.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi. No i fajnie, że jesteście, bo dzisiaj środa, mały piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. Za chwilę ruszamy z Daj Pytanie, ale najpierw Temi Pala i Dracula. Marcin się do mnie uśmiecha, bo mam pewien problem techniczny, ale naprawdę zaraz będzie. Ewentualnie zrobimy to na żywo.
23: Uwierzę, jak usłyszę.
22: Dobrze. Tame Impala, Dracula, to jest nuta, na którą wszyscy czekali. Robimy głośniej, bo mamy środę. Piątek blisko. Przypominam,

0: Alok Kelly tutaj w Inter Me. 16 minut po 10, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, czas ruszyć z zabawą Daj Pytanie i jeżeli chcecie zgarnąć coś fajnego z Melo Merchu, no to dajcie pytanie na odpowiedź o treści...
1: Jeszcze 5 minut.
0: Czyli musicie zadać pytanie dosłownie na WhatsAppie Melo Radia. Znajdziecie go na meloradio.pl, dosłownie jednym kliknięciem. Czekam na głosówki, bo dzięki temu będzie to brzmiało zdecydowanie lepiej. Daję jeszcze raz wam przykład.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego potrzebujemy jakiegoś fajnego pytania. Działajcie, Melo Merch do zgarnięcia. Hej,

0: Dubdog z Fezu is Ork, How Does It Feel w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o naszej zabawie, daj pytanie, no i właśnie, mamy odpowiedź.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego trzeba nagrać fajne pytanie na WhatsAppie Melo Radia. Zapraszam serdecznie, bo jak będzie fajne pytanie, to fajnie zabrzmi, o, coś przyszło. No, merch Melo Radio do zgarnięcia, a w tej godzinie jeszcze Natalia Nykiel i Error, czyli coś, co właśnie też mi wyskoczyło na laptopie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne? W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Natalia Nykiel i Error, a to nie jest żaden error. To się dzieje naprawdę, serio. To nie jest żaden błąd Matrixa. Jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland. Spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem. Jest to pewnie. Kogo byście chcieli najbardziej zobaczyć na Tomorrowland? Pytaliśmy o to Tosię, która już wie, że jedzie.
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No generalnie ekipa dość solidna, przyznacie. A jeżeli wy chcecie jechać tam razem z nami, no to koniecznie. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie z kim i dlaczego. No i też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. A to na pewno będziemy słyszeć na Tomorrowland.

0: Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls w Molo Radio. 10 minut do 11 i tak podkręcamy tempo. Mamy daj pytanie. Jest z nami Marcin Sikora, który przed momentem użyczył swojego pięknego głosu. Witamy ponownie.
1: Witamy ponownie.
0: I dałeś odpowiedź, Marcin. Co to było?
1: To było...
0: Jeszcze 5 minut
1: właśnie.
0: O, no i mamy pytanie.
2: Kiedy wyjdziesz z tego kibla?
0: No, to nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. No, akurat odpowiedź jeszcze 5 minut, to myślę, że akurat tu jest bardzo adekwatna.
1: No bo jeszcze 5 minut.
0: No i, no i krótko. No.
3: A już o 11 zagramy.
0: Gips i Vinci, czyli będzie trochę motoryzacji. Prosto ruszamy, gdzie nas konie. Marcin, a co masz w newsach?
1: A w newsach zajrzymy na Wimbledon na przykład.
0: Proszę bardzo, czyli na sportowo. Bądźcie z nami, bo ten numer, który słyszycie, punktualnie o 11.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy City Vibe w krakowskim Płaszowie.
1: Sprawdzamy pogodę na kolejne godziny w Krakowie. Dzisiaj zdecydowanie więcej chmur na niebie niż wczoraj. No i z tych chmur może też popadać deszcz, więc lepiej mieć przy sobie parasol. Co do temperatury, no to dzisiaj maksymalnie na termometrach do 23 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby, ale momentami może być mocniejszy, ciśnienie spadło. W kolejnych dniach będzie ciepło, no i cały czas ostrzegamy, że w weekend ponad 30 stopni.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Niebezpieczna sytuacja w parku Aleksandry w Prokocimiu. Dzieci odkopały na placu zabaw granat ręczny. Rodzice zawiadomili policję. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mogło dojść do tragedii. Rodzice w porę zorientowali się, czym bawią się ich pociechy, przyznaje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
3: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
1: Granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, aby w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Może nie tak bombowe wieści, ale jednak ważne dla kierowców. W sobotę zostanie otwarta wschodnia jezdnia ulicy Młyńskiej. Ruch będzie się więc odbywał po dwóch jezdniach, po jednym pasie w każdym kierunku. Zmienią się też lokalizacje przystanków autobusowych. W podróż zabytkowym autobusem będzie można wybrać się w niedzielę. Uruchomiona zostanie specjalna linia 584, obsługiwana historycznym taborem. Połączy prądnik czerwony z zajezdnią autobusową Wola Duchowa.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: 10 tysięcy osób podpisało się już pod petycją w obronie przydrożnych drzew na Warmii. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie chce wyciąć nawet 8 tysięcy drzew. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Protestują przeciw temu mieszkańcy. Mówią, że takie szpalery mają również funkcje obronne, co widać choćby w Ukrainie.
6: To tam często widać walki jakieś właśnie w liniach drzew, które stanowią lepszą ochronę niż po prostu walka w otwartym polu.
5: Plan musi zostać zatwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. USA zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy natychmiast po podpisaniu porozumienia, tak twierdzi Wall Street Journal. Dziennik powołuje się na źródła znające treść umowy. Lionel Messi zagrał w aż 6 mundialach. Argentyńczyk dokonał tego jako pierwszy piłkarz w historii. Dziś może do niego dołączyć Portugalczyk Cristiano Ronaldo.
4: Marcin, oglądasz mundial?
5: Nie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
4: Ty, bo powiem ci szczerze, że ja też tak, kurczę, nie bardzo. I to jakoś, nie wiem, no jak Polska nie gra, to jakoś nie mam takiej motywacji. No.
5: Jak mundial się toczy, to ja już śpię.
4: A no, no, no
5: albo
4: to
5: dopiero wstaję.
4: No bez kitu. Siemanko, ja jestem Adi i gramy razem do 14.

najgorętsza propozycja tej wiosny, a może i lata, przekonamy się. Jugel i Moving to the Sun w Meloradio. Super jest to, że my usłyszymy ten numer na żywo, no bo Jugel przecież będzie na tegorocznym Sunrise Festival i wy też tam będziecie oczywiście razem z nami. Jeżeli tylko chcecie się pojawić na tej wyjątkowej imprezie, która zadba o to, żebyście mieli o czym opowiadać znajomym i zadba o to, żebyście mieli dużo pozytywnej, tanecznej energii, no bo w tym EDM-owym brzmieniu będziemy tak naprawdę bez przerwy, no to słuchajcie po 18:00 Meloradia, bo w Idę w Melo jest szansa zgarnąć wloty na tę imprezę. A ja wiem jedno, pogoda ma być wtedy rewelacyjna, bo właśnie sprawdziłem radary. Kiedy? 31 lipca, bo wtedy w Kołobrzegu rusza Sunrise Festival. A ja teraz wam zaproponuję nutkę, którą bardzo lubię i dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że wam też siądzie. Uncle Funkle i Oh Natalie!

0: Lottery, Talk to You w Melo Radio. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Bardzo imprezowy numer, który mam nadzieję, że daje wam dużo pozytywnej energii. Przyświeca wam cel tego, że weekend jest naprawdę turbo blisko. A w tej godzinie jeszcze weekendowo pojawi się Nicki Minaj i Starships.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Kasia, proszę, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Nicki Minaj, Starship z Melo Radio. To teraz pogadajmy o marzeniach. 18 minut do godziny 12. Wiem, że marzycie o tym, by pojechać na Tomorrowland. Możecie to zrobić z Melo Radiem. No i tak się składa, że Dominika akurat śmiga. No i Dominika, powiedz mi, no dlaczego warto?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No to tak? Okej, no to dobra. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę dobrze się bawić i przeżyć coś niesamowitego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przy okazji dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik, bo to bardzo nam pomoże. Mówię serio. Dojazd na imprezę, czyli to wielkie przeżycie Tomorrowland macie za friko. Będzie też w trakcie potężna integracja.

0: Szymza i Fire Fire w Melo Radio. Prawdziwy ogień. 10 minut do 12 podkręcamy tempo, a razem ze mną Marcin Sikora.
1: No cześć. I przynoszę... Co ja przynoszę? Ja dużo rzeczy w newsach przynoszę.
0: Traktujemy to jak oficjalną zapowiedź newsów Melo Radio. Tak. To już punktualnie nawet minutę przed 12.
2: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray i Rumors. Ty wiesz, że jesteś Sigmą, nie?
1: Wiem. Jakoś tak coś mi się nie wydaje, że to, co mam przed oczami, to wam przynoszę. Ale chyba wam przynoszę.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
0: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
1: Zerkamy za okno. Trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Taka pogoda dzisiaj w Krakowie. Co do temperatury, no to przekraczamy 20, maksymalnie do 22-3 stopni Celsjusza pod Wawelem. Wiatr momentami mocniejszy, ciśnienie natomiast spadło, powietrze mamy w normie. A w kolejnych dniach będzie coraz cieplej, no i szykujmy się na upalny weekend, nawet ponad 30 stopni.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudę Mater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemców skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w zamku na Wawelu.
3: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku z Sieniawy, ze szkatuły królewskiej, wraca do Polski. I to jest wielkie święto dla nas wszystkich.
1: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich. Bezpłatna kastracja i sterylizacja kotów oraz znakowanie psów. To Kraków proponuje właścicielom zwierząt. Szczegóły na miejskiej stronie. I na koniec dobre wieści dla miłośników letnich kąpieli. Od jutra będzie można korzystać z bezpłatnego kąpieliska w parku Pagry Wielkie. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą ratownicy. Sezon kąpielowy potrwa do 6 września.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Będzie kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów planuje od przyszłego roku podnieść podatek. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Nie wywołuje to politycznych sporów. Na linii rząd-prezydent, mówi minister Adam Szłapka.
6: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
5: A Donald Trump w rozmowie z Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Jeszcze Serena Williams, która wystąpi na Wimbledonie, legendarna amerykańska tenisistka, otrzymała dziką kartę do turnieju deblowego, w którym zagra razem ze swoją siostrą Venus.
4: A potem z bratem Marsem.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: Dobrze, że nie z Bruno Marsem.
8: Bo
5: nie wiem, czy on umie grać w tenisa.
8: Nie wiem, ale wiem, że facet naprawdę nieźle sobie radzi muzycznie. A Thomas Gray? No to jest dopiero zdolniaka. A ja jestem Adi i Tomasa Greya daje znać, że usłyszycie na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się wybrać, to wbijajcie na meloradio.pl.

Lubię cię jak lato, modelki Budarski. Podkręcamy tempo, 15 minut po 12. No mam nadzieję, że dajecie radę. Z czym? No z pracą, bo wiem, że nikomu się nie chce, dlatego od tego macie mnie, żeby was trochę zaktywizować i w międzyczasie możecie się podzielić tym, co u was, gdzie jesteście, co robicie i ewentualnie dlaczego wam się nie chce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Jak zawsze za najciekawsze odpowiedzi będę miał dla was coś z Melomerczu, także myślę, że warto nagrać głosówkę i dzięki temu pojawić się na antenie Meloradia. A kto wie, może razem zrobimy coś dobrego, zainspirujemy, zmotywujemy, zobaczymy. Hey!

0: Totalnie mi siada ta nuta. Nicolas, Trips i Hard to be Humble w Meloradio. Bardzo epicka nutka, naprawdę. Liczę na to, że zostanie z nami na dłużej i że będzie też szansa usłyszeć to gdzieś na żywo, bo panowie bardzo się ładnie muzycznie zgadali. Dużo nawiązań, między innymi do Aviciego. Naprawdę dobrze to siada. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust i Zakaria, będą też Galantis i Runaway.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon.
17: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Galantis Runaway, you and I w Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. 126 uderzeń na minutę, ale jakie ładne. Przy okazji sprawdzam, co się dzieje na WhatsAppie Melo Radia. Andrew, co tam u ciebie?
1: No ja podlewam cały czas, cały sezon paprotki pod folią i trochę mi się nie chce, bo już jest gorąco, a będzie jeszcze gorącej.
0: Stary, to ja mam dla ciebie świetną propozycję. Weź to na chwilę zostaw, weź swojego smartfona i wejdź na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam zobaczysz wielki baner z napisem Tomorrowland. Tam wchodzisz, piszesz z kim i dlaczego chciałbyś się wybrać do Belgii na najpotężniejsze melo na świecie. Dajesz fotę, jak imprezujesz z tą wybraną przez siebie osobą, albo jakiś filmik, no i potem czekasz, odbierasz telefon i my ci mówimy, że jedziesz na Tomorrowland. I dojazd za darmo.

0: Nie no, bez kitu, ta piosenka brzmi jak kolenda. David Guetta, Alok. Run, run, run, Angels Above Me w Meloradio. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. 8 minut do 13. Ula Harciarek w studiu. Siema.
1: Jestem.
0: Co tam masz?
1: W newsach będą nowe ustalenia w sprawie śmierci Rosjanina w Białej Podlaskiej, ale będą też nowe ceny maksymalne paliw.
0: No okej, to czekamy.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradio. Ten numer punktualnie o 13:00. Mam nadzieję, że do tego czasu wróci mi internet.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
6: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, powiedział o tym przed chwilą premier Donald Tusk. Jutro ceny maksymalne paliw nieco spadną. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, benzyny 98 6,72, a diesla 6,36. Na koniec Śląska. Tam trwają samozbiory truskawek, a dokładniej w Księżym Lesie. Organizuje je pan Manfred. Najpopularniejszy chyba plantator w regionie. Chętnych nie brakuje.
2: Zamiast siedzieć przy telefonie, idą z babcią na truskawki. Godzina 7 koszyczków.
3: Zrywam takie, jak lubię. Pełne brzuszki. Przynajmniej smarkate lata się przypominają.
4: To jest ze smakiem zjeść taką truskawkę prosto z pola.
1: Dziś na polu pojawiły się tłumy smakoszy.
0: Ale by sobie wszczała taką truskawkę.
1: O, ja też.
0: Pychota.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Siemano, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i rozgrzewamy was, bo pogoda, mam wrażenie, że chyba zaczyna się uspokajać i przychodzi do nas więcej słońca. A w tej godzinie Save My Love, od tego zaczynam i to usłyszymy na Tomorrowland. I wy możecie tam być, szczegóły na meloradio.pl.

Topic, Becky G, Sorry Papi w Meloradio. Buja! No, słuchajcie, mam dobre wieści dla spragnionych słońca. Wiem, że w ostatnim czasie pogoda raczej nie była dla nas zbyt przychylna, ale chyba mam w końcu dobre newsy, no bo tak. Od dzisiaj de facto w większości kraju słonecznie i to ma z nami zostać na całkiem długo, no bo deszcz widzę, że pojawi się gdzieś tam w niedzielę, ale to też nie tak w 100%, bo ma być wówczas 30 stopni. No i na termometrach już faktycznie zrobi się tak, jak być powinno w czerwcu, czyli mocno wakacyjnie. No i miejmy nadzieję, że potrwa to długo, ale myślę, że rzeczy jakieś można na weekend spokojnie planować. Na przykład jakiegoś grilla albo coś takiego. Jak już się będziecie integrować, bawić doskonale, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Przekażemy.

Bob Singler, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio. Ja już się nie mogę doczekać weekendu. Ale to dlatego, że ma być no ponad 27, nawet i 8 stopni, także będzie bardzo wakacyjnie i szczerze wolę chyba w tę stronę. W tej godzinie jeszcze pojawi się Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat, czyli zrobimy sobie taką małą Bieberczelę. Bądźcie z nami. Sponsorem programu był

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, proszę, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: One with the Wolves i Robin Schulz w Melo Radio, 18 minut do 14. Spełniamy wasze marzenia, szczególnie te imprezowe, szczególnie te muzyczne, no bo jedziecie z nami znowu na tegoroczny Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszam na meloradio.pl, a Kasia i Tosia jadą na Tomorrowland i chyba z tego powodu mega się jarają.
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Dobrze, że tak to wybrzmiało. Jeżeli chcecie śmignąć razem z nami do Belki, zapraszam, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie z kim i dlaczego, dajecie waszą wspólną imprezową fotę albo filmik, no i w zasadzie to tyle. No i przypominam o Melo Integracji, bo dojazd na Tomorrowland będziecie mieli za friko, a w trakcie coś mi się wydaje, że będzie grubo.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Właśnie reakcje motoryczne mi się zbugowały i najpierw włączyłem mikrofon, tak? Po czym go wyłączyłem.
1: Świetne.
0: I nie wiem, co się stało.
1: Ale to chyba... do domu.
0: Nie, internet wrócił po prostu.
2: Wow, internet!
0: Łączy ludzi. Iga i Mikołaj w studiu, siemano.
1: Tak, siemano.
0: Jak zdrówko?
1: Bardzo dobrze.
0: Stawiasz Mikole.
1: Nice. O, przegrałam najgorzej.
0: No i wydatki.
1: Nie, bez sensu. Nie mam pieniędzy, wszystko wydałam na merch.
0: To może szybka kasa?
1: Mogę?
0: Nie, no, dla słuchaczy.
1: Okej. Okay.
3: A już o 14:00 zagramy
4: Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: Muszę zadać to pytanie. A czy wiecie, gdzie będzie James Hype?
4: O, stary, oczywiście.
1: Na Tomorrowland.
0: No też. Bo będzie też na Sunrise Festival.
1: Aha.

0: Slej.
1: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Oszustwa podatkowe w branży kosmetycznej wykryła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o prawie 800 milionów złotych. W mechanizm zaangażowane były dziesiątki firm z Polski i zagranicy. A teraz dobry news na wakacje, bo Polregio uruchomi połączenia weekendowe z Poznania nad Bałtyk. Pociągi pojadą do Świnoujścia, Międzyzdrojów i Kołobrzegu. A na koniec o benefitach w pracy, których Polacy najczęściej szukają. To pewność zatrudnienia i możliwość rozwoju. Pracuj.pl i Anna Goreń.
3: W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności.
2: Wysoko na liście jest też wsparcie psychiczne dla pracowników.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Mikołaj. Ja chciałam ci powiedzieć, że masz niesamowite szczęście, że ze mną pracujesz.
1: Dlaczego?
0: Zaraz powiem.
1: Okej.
0: Okay. Ale w ogóle co to za pytanie, dlaczego?
1: No nie wiem, jakaś taka, wiesz, radiowa mas... samo zaspokojenie weszło.
5: To jest Freak Fight w Melo Radio. Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: To będzie piękny dzień, a ty masz naprawdę szczęście, bo ja przynoszę szczęście. Nałożyłam wczoraj koszulkę z Messim i co? Strzelił hat-tricka w meczu z Nigerią? Afryką?
1: Tak, w meczu z Argentyną Messi strzelił im hat-tricka. Dobrze.
0: No ale wiesz o co chodzi, tam dużo strzelił tych bramek, nie?
1: Pracuję z tobą już całkiem sporo czasu i co? I gdzie jest mój hat-trick?
0: Przed tobą, obiecuję, naprawdę, okay. Przyrzekam.
1: No w ogóle... Muszę ci zrobić koszulkę z moim ryjem po prostu, tak?
0: I będziesz strzelał gole.

0: Overdrive, Offenbach, Melo.
1: A wiesz, że pojedziemy sobie na wakacje za chwilę?
0: A gdzie? W jakieś drogie miejsce?
1: Bardzo drogie.
0: Super!
1: Takie lubimy
0: najbardziej.
1: Czyli
0: Dubaj na pewno jakiś, albo inny taki turystyczny.
1: Aha.

0: Songowa. Albo możemy pojechać do Mikołajek, Mikołaj, wiesz?
1: Oj, ale tam drogo jest.
0: Drogo, ale oj, tam pięknie.
1: No pięknie, jeżeli chcecie pojechać właśnie na jakieś takie ekskluzywne czasy, nie dla biedaków, no to Mikołajki na Mazurach. Słuchajcie, dla rodziny 6 nocy, 6266 zł. To 3 razy drożej niż w Egipcie i 2 razy drożej niż w Turcji.
0: Kto by się spodziewał, ale u nas jest... bezpiecznie.
1: No tak, jest pięknie. Widziałaś kiedyś takie piękne jeziora w Egipcie na przykład? Przecież tam nic nie ma, tylko piasek. Kupa piachu i jakieś tam piramidy, nie? Kogo to obchodzi w ogóle?
0: Czyli jedziemy
1: a na Mazurach to Brogowa. Kręcili nóż w wodzie.

0: pokaż mi, co buję cię jak.
1: Santa Cruz, a modelki tam z Fagetą się bujają trochę. Nowy singiel będzie.
2: To spoko.
1: No chciałam taką nowinkę ci przedstawić, Mikołaj.
2: Nie, no dobrze, no fajna nowinka. A jeśli chodzi o nowinki, to no w kinach w przyszłym roku, jeżeli się nie mylę, nowy Shrek. No właśnie. Pojawił się pierwszy zwiastun, może posłuchajmy polskich głosów.
1: Na pewno?
2: No.
1: Okej, okay. Sam chciałeś, będzie na ciebie.
3: Sorry, ale jednak nie.
4: Czyli mówisz, że Shrek i osioł i podróż
3: nie,
4: pełna...
3: Nie, kończ!
4: Dwóch wiernych przyjaciół...
3: Ale ja nigdzie nie idę!
4: I podróż pełna...
3: Poszle!
4: Wielkowiejski!
5: Wow, to ciacho rośnie, kiedy je piecze!
2: No tak, ten Shrek do siebie niepodobny jakiś taki z głosu, nie?
1: W ogóle nie jest podobny ani z głosu, ani z wyglądu. Co to jest? Ja słyszałam, że twórcy skupili się po prostu na młodszej publiczności i to jest skierowane do Gen Z, więc będą szybkie kadry... Słabe teksty.
2: Aha, no to już wiem, że zostanę na dwójce. Two ships in the night.

0: Nie udowodnimy wam, że możecie pić tę samą wodę, którą pije bardzo znany piłkarz.
1: Ale co, tak z jego ust, czy co?
0: Jak się postaracie.
1: No dobra, to ja może powiem, że chodzi o tego drugiego najlepszego. No, co chcesz powiedzieć?
0: Nie, no tak.
1: Liczysz, ilu jest najlepszych?
0: Tak, trzech? Czterech? Nie wiem.
1: To zależy, czy wliczasz Roberta.
0: No, Robert jest najlepszy. On jest poza skalą.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.

0: Jadą! Eric Prince, podkręcamy tempo w Melo Radio. Ale meloradio.pl jest beka.
1: Jest beka, ale jestem rozczarowany strasznie. Jest psychotest, którym Pokemonem jesteś i jakiejkolwiek byście odpowiedzi nie zaznaczyli, zawsze wychodzi Pikachu.
0: Bo mi się wydaje, że to przez to, że każdy zawsze chciał być Pikachu.
1: A każdy kiedyś za dzieciaka, kto grał w piłkę, chciał być jak albo Messi, albo jak Cristiano Ronaldo.
0: A ten ładny, czyli
1: ten
0: Cristiano
1: ładny,
0: Ronaldo,
1: tak,
0: będzie miał wodę.
1: Georgina, czy jak to tam.
0: Georgina, tak.
1: Będzie miał wodę swoją własną i ona wchodzi do Polski też. W sensie on już ją ma, tylko no teraz będziemy mogli kupić.
0: Trzaskowski już sprawdził tę wodę.
2: Proszę Państwa, przyjemność.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Kochani, jeżeli macie plany na weekend, to zmieńcie je.
1: Ja już zmieniłem.
0: Zmieniłeś?
1: Będę siedział w domu i spróbował nie spłynąć.
2: Ale czekaj, chodzi o pogodę?
0: No. Chodzi o pogodę.
2: Bo o pogodzie będzie w newsach.
0: Chodzi o pogodę, ale Mikołaj mnie wybił z rytmu.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Body Talk, Ale Farmen i Renee Miller.
0: Ja chciałabym, żeby każdy zmienił plany, żeby do Warszawy przyjechał.
1: Dlaczego każdy?
0: No bo szykują się fajne rzeczy w Warszawie w piątek.
1: Faktycznie.
0: A o 15:00 zagramy ten kawałek.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.
9: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
10: Ula Harciarek, on the mic. Premier chce kontroli miejsc, w których wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. To pokłosie afery młodego lekarza, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Donald Tusk liczy na szybkie działania władz stolicy.
11: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
10: Premier zapowiedział także ustawę, która umożliwi nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Spędzacie czas nad morzem, to uwaga, większość kąpielisk nie jest jeszcze strzeżona. Ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. No to jeszcze sprawdzamy pogodę. Robi się coraz cieplej. Od jutra 27 stopni, ale najbliższe dni mogą być jeszcze pochmurne i deszczowe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, co zrobić, aby wasze kłótnie były bardziej przyjemne.
13: Wow, wystarczy tylko jedno słowo. I to nie jest przepraszam.
12: Wypłata?
13: Nie.

0: Wow, jak wybuchłeś.
1: Jak Tayo Cruz gra, to zawsze.
0: Bo Dynamite.
1: Zawsze, zawsze.
0: A my wiemy, jak sprawić, żeby wasz partner był zadowolony. Bo od nienawiści do miłości jest jeden krok.
1: Tak,
0: najpierw kłótnia, a potem...
1: No dobra, ale to jaki to jest ten krok, który trzeba wykonać?
0: Otóż nie możesz mówić do partnera, ty coś tam, ty to w ogóle jesteś beznadziejny. My jesteśmy beznadziejni.
1: A my? Oj, Iga, wiesz co, jesteśmy strasznie podobni do twojej matki.

0: DJ Flash, Litora, Hot Right Now. A teraz zmieniamy repertuar. Wszystkie dzieci drogie są.
1: No i niestety są. Centrum imienia Adama Smitha przeprowadziło kalkulacje,
0: tak.
1: Sprawdzili wszystkie liczby na świecie i wszystkie dzieci na świecie i wyliczyli, że słuchaj, koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia to około 371 tysięcy złotych, co daje nam 1716 zł miesięcznie, ale jakby tam, wiesz, jakaś prywatna szkoła, korepetycje, jakieś dodatkowe wydatki, to może być nawet 600 tysięcy w górę.
0: To jest niesamowicie ogromna suma.
1: No, a to tylko do 18, a potem na studia jeszcze pójdzie.
0: Czyli co? Robimy te dzieci, płacimy dużo pieniądze, żeby te dzieci potem nas nie lubiły i mówiły, że źle je wychowaliśmy?
1: Dokładnie.

0: Jaka soczysta nowość, Moving to the Sun, Użel w Mleo Radio. A tego pana usłyszymy i zobaczymy na White Stage.
1: Tak jest, 31 lipca wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu, właśnie na białej scenie. Nie będzie tam sam, śledźcie i stronę, i sociale Sunrise Festival i słuchajcie Melo, bo my jesteśmy pierwsi z ogłoszeniami nowych artystów, którzy tam właśnie wystąpią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
3: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!

0: 366 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Będzie miał jacht Roberta Lewandowskiego.
1: To takie 10 mieszkań, w którym mieszkam.
0: A i tak chyba droższe by to było, co?
1: No zdecydowanie. 366 metrów kwadratowych jachtu zakupił sobie Robert Lewandowski za około 33 miliony złotych. To jest katamaran z gdańskiej stoczni i w ogóle geszege, nie? Tam jakieś ocean lounge, szmery, bajery.
0: Ej, nasza barka jest fajniejsza.
1: I za darmo.
0: No właśnie, bo wy możecie popłynąć z Melo już w ten piątek. To już pojutrze.
1: To już pojutrze.
0: Ja się pakuję, ty też?
1: Ja będę realizował.
0: Niech będzie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Taki karnawał tylko w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, Gibbs, PZ, For Money, Mikołaj. Szykują się nowe zakupy.
1: Ile znowu zamierzasz wydać i na co?
2: Wiesz, się boję, ja nie wiem, o co
0: wiesz,
2: chodzi.
0: Ula.
2: Wiem?
0: O kurtkę chodzi.
2: A, o taką kurtkę, no to od naukowców tak i będzie w newsach, tylko nie wiem, ile będzie kosztować.
0: Jest bezcenna.
2: Bezcenna.
3: A już o 16 zagramy.
1: Boy, You Turn Me, Felix Jan i Kaskada.
0: Ja myślę, Mikołaj, że tak działasz na kobiety właśnie.
1: Dzięki.
0: Numer zagramy punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Pati, 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
16: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
17: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
16: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
17: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
16: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
19: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
20: Marek, szefowa cię prosi.
21: Potem.
20: A teraz co robisz?
21: Walczę z potem.
20: Zrób to skutecznie.
21: Ale jak?
20: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
22: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do pięciu dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
23: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
24: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Co jest grane w Krakowie?
25: Paweł Chudzio, artyści z kilkunastu krajów, spektakle pod gołym niebem, widowiskowy cyrk współczesny i teatr tańca. Przed nami Festiwal Teatrów Ulicznych. Od 3 do 5 lipca oraz od 10 do 12 lipca Kraków stanie się europejską stolicą teatru ulicznego. 39. edycja Ulica Festiwalu odbywać się będzie pod hasłem La Strada. Motyw drogi stanowi nie tylko temat przewodni programu, ale też metaforę samego teatru ulicznego. Festiwalowe wydarzenia w najważniejszych przestrzeniach miasta, spektakle będzie można zobaczyć na rynku głównym, małym rynku, rynku pod Górskim, przed Galerią Krakowską, w Dworku Białoplądnickim oraz w Muzeum Inżynierii i Techniki. Ciepły wieczór, koc znajomi i atmosfera greckiej wyspy na wielkim ekranie. Tauron Arena z samorządem studentów UJ-u zapraszają na seans plenerowy kultowego musicalu Mamma Mia, pełnego humoru i największych przebojów Abby. Start o 21.
0: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
26: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Do 3 lat więzienia grozi sprawcom wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania. Dwaj mężczyźni odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. A teraz sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
27: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki.
2: Piotr G., pseudonim Ferenc, czeka na ekstradycję do Polski. Na koniec kurtka, która zbiera wodę. Chodzi o taką wodę pitną z powietrza. To pomysł naukowców. Planują jeszcze zrobić takie namioty czy plecaki.
28: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i zajrzymy na Mistrzostwa Świata.
1: Jej! Już mam dosyć tego mundialu. Kiedy wraca Ekstraklasa, najlepsza liga świata? Tam to dopiero jest piłeczka.
0: Siemka, Iga Mikołaj.

0: Ja to nie wiedziałam, że Szkoci tak lubią sobie.
1: Lubią sobie.
0: Łyknąć.
1: Nie tylko.
0: Mieli 28 lat przerwy, tak przeczytałam.
1: Tak, ale nie od picia, tylko od mundialu.
0: To i tak strasznie długo i chyba tak się podjarali tym faktem, że jadą na ten mundial, że podczas lotu na Mistrzostwa Świata wypili cały złoty trunek. Cały. Nic
1: no ale ja to im się nie dziwię, no. Ty nie pamiętasz, bo cię nie było wtedy chyba na świecie. A nie, już byłaś. W 2002 roku, jak my wróciliśmy na mundial, to też przecież była wielka radość. Wielkie święto. Już liczyliśmy, jak tam wszystkich opykamy na tych mistrzostwach.
0: I co?
1: No i 3 mecze i do domu, nie?
0: Ej, lepiej 3 niż 0, tak jak w tym roku.
1: Czy ja wiem?
0: Talk to you. Tak podkręcamy tempo w Melo.

0: 19 po 16. Szybka kasa od Meloradia. Ja kocham pieniądze, jeszcze bardziej lubię je wydawać i rozdawać, zwłaszcza cudze, dlatego
1: Dawid ma ciekawy pomysł na wydanie szybkiej kasy, taki no, łamiący stereotypy, można powiedzieć.
0: Tylko Dawid musi odebrać, czy Dawid z nami jest? Halo?
2: Tak, jestem.
0: Cześć Dawid, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Cześć, właśnie czekałem na was.
0: Czekałeś na nas? A co u ciebie słychać, chłopie?
2: A, to dobrze, i właśnie jadę samochodem.
0: Jedziesz samochodem do pracy, do domu?
2: Właśnie do domu jadę.
1: No i to jest najlepszy cel podróży. Dawid, powiedz, byłeś na meloradio.pl, na co ci szybka kasa od Melo?
2: Korzystanie z pole dance.
0: Wow! Jestem pod wrażeniem, bo to jest bardzo trudne. Byłam na 3 zajęciach i nie dałam rady.
1: No proszę. A to będzie taki twój pierwszy kontakt, że tak powiem?
2: Zgadza się, to będzie pierwszy. No na razie to oglądałem.
1: No to ten dźwięk oznacza w takim razie, że możesz się wybierać w drodze do domu, do bankomatu i z niego wyciągnąć szybką kasę i zapisywać się na pierwsze zajęcia.
2: Uhu!
3: Szybka kasa od Melo.

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarski. A my lubimy modelki.
1: Tak. Przepraszam, po prostu ten ja tak po kebabie czasami dobrym brzmię.
0: Niektórzy tak brzmią, jak robią coś innego. A propos.
1: To straszne w sumie.
0: A propos, porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
1: A propos czego? Kebaba czy jęczenia?
0: Jęczenia, i to nie moje słowa.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
12: Po reklamie.
0: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: DJ Remo, ty Mek, słuchacie Freak Fightu. Oni to robią ze zdjęciem Anny Lewandowskiej.
1: O mój Boże, co oni... Czekaj, co oni robią z tym zdjęciem?
0: Wieszają na przykład nad łóżkiem, nad lodówką.
1: Kto?
0: Znani ludzie.
1: Jacy znani ludzie?
0: Klaudia Oldursi, modelka, aktorka, powiesiła sobie zdjęcie Anny Lewandowskiej.
1: No tak, to jest zdjęcie, które Anna wrzuciła na swojego Instagrama. Siedzi sobie przy basenie i ma sześciopak. W sensie na brzuchu, nie, że przy basenie ma sześciopak.
0: No wiesz co, Anna Lewandowska nigdy by nie trzymała sześciopaka w ręku. Nigdy.
1: A przecież to by były takie polskie w czasy.
0: Zakaria, Andy does.

0: I mama miała rację, trzeba było iść skończyć zawodówkę, a nie, czekaj.
1: No tak, tak, to mama miała rację, o tym będzie w newsach. Dlaczego? To właśnie powiem za chwilę.
2: A już o 17 zagramy.
3: Biurnie na beat.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
3: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
12: A te najlepsze mają ich wiele.
11: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
12: To dobre strony Krakowa.
11: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
13: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
11: Osiedle Dobre Strony.pl.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów, 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
15: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Co jest grane w Krakowie?
2: Paweł Chudzio. Lato coraz bliżej, a to będzie filmowe lato pod gołym niebem. W czerwcowe, lipcowe i sierpniowe weekendy Kraków zamieni się w plenerową salę kinową. Ale po kolei. W piątek na bulwarze Rodła wyświetlony zostanie obraz Cinema Paradiso, a w sobotę zobaczyć będzie można w Trójkącie. Natomiast pod koniec czerwca i na początku lipca wyświetlane będą Parasite, Perfect Days, Mój sąsiad Totoro i Jutro będzie nasze. W Parku Dębnickim przez całe lato będzie działać kino pod chmurką. W programie Emilia Perez, Nostalgia, Na bank się uda i Nikap, hip-hopowa rewolucja, czy też tajemnice Silver Lake, a także pokaz filmów Powidoki i Wałęsa, Człowiek z nadziei. Filmowe lato zawita też na wesoło. W lipcu na łące przed apteką designu wyświetlony będzie film Flow, a filmowy sezon zamknie projekcja Chłopów. Szybki rzut oka do klubów, w Rinie karaoke, a w Prozaku dziś open deki.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic.
5: To było zabójstwo polityczne na zlecenie, tak zdarzenie w Białej Podlaskiej, komentuje minister sprawiedliwości. Policja wciąż poszukuje sprawcy zabójstwa Rosjanina, który był krytykiem Kremla, mówi minister Waldemar Żurek.
6: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę.
5: Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali zwolnieni. Absolwenci państwowych uczelni zawodowych znajdują pracę szybciej niż absolwenci innych szkół. Tak wynika z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Osoby po uczelniach zawodowych częściej pracują na etacie. No i jeszcze Czechy. Tamtejszy rząd zaostrzy przepisy dotyczące sprzedaży kratomu. To psychoaktywna substancja. Będzie można kupić ją dopiero po ukończeniu 21 roku życia. Zakazana zostanie też sprzedaż przez internet.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i przyda się WhatsApp Meloradia. Gdzie go, redaktorze, znajdziemy?
3: Na meloradio.pl oczywiście.
4: Przydadzą się głosówki i tekstówki od was. Iga Mikołaj, hej!

0: Mikołaj, jak poderwać dziewczynę szybko?
1: Nie wiem.
0: No tak, w sumie nie masz. Monster, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Jeszcze jakieś pytania?
0: Może słuchacze ci pomogą.
1: No czekam. Ja już, chociaż nie, mi to chyba już tylko Bóg pomoże w tej
0: jak
1: kwestii.
0: Jak poderwać dziewczynę albo chłopaka, dajcie znać. Najlepsze teksty na podryw, czekamy na głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradia, bo Lexi, znana influencerka, ostatnio się oczarowała pewnym panem.
2: Mhm. Ja pierniczę, Morys, przystojny. Jestem giga zestresowana i nie mam w ogóle co powiedzieć. Czekaj, musisz się ogarnąć.
1: No, musi się ogarnąć, bo tak kamerowała tego typa jak zwierzę jakieś w zoo. Zobaczy, jaki przystojny.
0: Meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa, tam znajdziecie. You make me

0: ASAP, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jakie są najlepsze teksty na podryw.
1: Albo metody.
0: Albo metody. Dzięki za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe. Możecie dalej do nas pisać przez WhatsAppa Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. I przyszła głosówka od Roberta. Sprawdzamy?
2: Mhm. Hello Melo, u mnie zawsze działa na hi hi ha ha. Za chwilę patrzę, już leży naga. Pozdro.
0: O. Oh. Co tak rychoczesz? Uważaj, bo zaraz będziesz
1: no właśnie,
0: nago.
1: Trzeba uważać, nie? Ostrożnie.
0: Jest to też wiadomość tekstowa od naszej słuchaczki.
1: Tak.
0: To jest nowy gatunek podrywu według niej na siłowni. Podchodzisz do dziewczyny, która ćwiczy, poprawiasz jej technikę i mówisz: przepraszam, jestem trenerem, mam takie zboczenia zawodowe.
1: Ha, no ale to by wymagało ode mnie pójścia na siłownię, co się nigdy nie wydarzy.
0: No i ominiecie taka miłość.
1: No widzisz.
0: Na siłowni.
1: Trudno. Poza tym jak ja mam technikę poprawiać, jak ja bym nie wiedział, co tam robię.
0: No to ona może tobie poprawiać technikę.
1: No tak, ale to trzeba wtedy jakiś mieć inny opener, nie?
0: A,

0: Sorry Papi, Topic Becky i tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy gamerzy, news dla was.
1: Tak jest, podobno EA ma zamiar wprowadzić reklamy do swoich gier. Wyobraź sobie, grasz sobie w Battlefielda, a tam nagle billboard ci wyskakuje, nie wiem, z jakimś kredytem albo czymś innym.
0: To jest skandal, wiesz?
1: No słabe.
0: Przestaję grać w gry. A ty?
1: Ale od EA.
0: No tak.
1: Ja i tak już nie gram.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
10: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
10: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
11: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Osiedle Dobre Strony.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Jest szansa, że ten kawałek usłyszycie zarówno na Sunrise Festival w Kołobrzegu, jak i na Tomorrowland w Belgii.
1: Ohoho.
0: Bo Hardwell tam występuje.
1: Ale się najeździ.
0: A my was zabieramy na Tomorrowland, na Sunrise zresztą też.
1: Tak jest. Bilety na Sunrise codziennie po 18 do zgarnięcia. Olek, tak?
2: Tak!
1: Tak!
2: Znaczy, nie codziennie.
1: Nie codziennie, ale, po 18.
0: Są po 18, a jeśli chodzi o Tomorrowland,
1: wszystko
0: to
1: jasne.
0: My kochamy to, jakby się cieszycie. Na przykład Jagoda się ucieszyła, że ją zabieramy na Tomorrowland. Olek też się cieszy.
2: Tak, ja się cieszę, ale dzisiaj też będą bilety na Sunrise Festival.
0: Ale też Olek z Tomorrowlandu się cieszy. A jak Szymon się ucieszył.
1: Ale radość.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest tytylną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Jakie wakacje na antenie Meloradia? Fire, fire.
1: To jest ogień.
2: Jest ogień.
1: Mhm. Cieszę się, że się zgadzamy.
2: Jaka zgodność po prostu.
0: Pogadane.
2: Jak w starym dobrym małżeństwie. Mam do was pytanie.
0: Słuchamy
2: bo ja
0: cię.
2: Dostałem takie pytanie dzisiaj i nie wiedziałem, jak odpowiedzieć.
0: Tak.
2: Więc uwaga, jakbym był jakimś rodzajem makaronu, to jakim?
0: Ja bym była penne.
2: O, ale jakim ja bym był?
0: A!
1: Świderkiem.
0: Bo taki okay. Kręciołek fajny, no.
3: A już o 18:00 zagramy.
2: Byle nie rozgotowanym. Hej San, Sonfeld.
0: Tylko al dente.
1: A to nie jest właśnie
2: rozgotowany.
0: Proszę?
1: To nie jest właśnie rozgotowany.
0: Nie, al dente to jest taki półtwardy.
2: Nie, no al dente nie jest rozgotowany. Mikołaj!
1: Dobra, ja to nie mówię po portugalsku.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj. O reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
10: Młody lekarz milioner już nie pracuje w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę. Przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez Dawida Kasprzyka. Ceny maksymalne paliw jutro będą nieco niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a diesla 6,36. Nadciągają upały miasta, już się przygotowują. Na przykład w Katowicach ma działać więcej kurtyn wodnych. Nie zapominamy też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
11: W różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna.
10: Upalny będzie cały weekend.
9: A to dobry znak, żeby wyskoczyć na przykład na barkę Meloradia.
10: O!
9: Już w piątek po 18 jest stamtąd poprowadzę 30 Meloradia. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
12: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: No i jest 18, jest piękna pogoda, jest środa, no i wszystko gra. Playka też przygotowana, Iben i Hollow. To za wam zagram za moment. Będzie też ekipa One Republic z Davidem Gettą, a zaczynamy od Hejsan. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Callow. To obiecany Iben w Meloradio, tak? Dla was podkręcam tempo. A już za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli dzwonić się prosto na antenę i zgadywać. No i już mam dla was podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj trzymamy ciągle w dłoniach. No i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777. Ten numer za chwilę wam się przyda. Będzie można dzwonić do mnie na antenę i wygrać merch od Meloradia. A to Majestic i Bonnie M. Rasputin.

0: Ten motyw nigdy mi się nie znudzi. Tovlo i tutaj Fory, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja mam do was jedno bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i teraz macie bardzo trudne zadanie, wejść do mojego mózgu, no i zgadnąć, o czym myślę, ale trochę wam ułatwię tę sprawę, no bo mamy podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach, no i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, do Meloradia, prosto do studia. Kto chce, niech dzwoni. Do wygrania jest merch od Melo. Torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was. No to odbieram pierwsze połączenie. Halo?
2: Halo?
0: No halo, ja jestem Pychła. Ty jak masz na imię?
2: Halo? Agnieszka?
0: Halo?
2: Agnieszka?
0: Agnieszka, super. Aga, słuchaj, no to pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Mogę zapytać.
0: No to dawaj.
2: Czy tym piszemy?
0: Nie, tym nie piszemy.
2: O, to nie wiem.
0: No to strzał już teraz musi paść.
2: Nie wiem, no chciałam powiedzieć długopis, ale nie piszemy, no to nie piszemy.
0: Nie o to chodzi, ale dzięki za zabawę. No to kolejna osoba, odbieram w tym momencie. Halo, jak masz na imię?
3: Gabryś.
0: No cześć Gabryś, o co chodzi? O czym myśli Pychu?
3: Kubek.
0: Nie, niestety nie jest to kubek, ale odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo, jak masz na imię?
4: Halo, no Piotrek.
0: No cześć Piotrek, to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
4: Pytam, myślę, że telefon.
0: Nie, nie chodzi o telefon, ale jesteś naprawdę bardzo blisko. Runda druga za moment i mała podpowiedź ode mnie. To jest coś, co chroni bardzo pewną, cenną rzecz w naszym życiu, bez której bardzo często już teraz nie możemy wytrzymać. Runda druga za chwilę, to Webauza i Magnetic.
1: O czym myśli Pychu?

0: ma ten numer. To jedna z naszych nowości. Matila i Without You. Do ostatniej nutki. A teraz czas zadać po raz kolejny bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, zachęcam was, żebyście weszli do mojej głowy, a warto, no bo torba, brelok na klucze i pomadka, taki zestaw melomerczu czeka na kogoś, kto w końcu zgadnie, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy, którą zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach. Może być ona wykonana z różnych naprawdę materiałów, no i służy do chronienia takiej bardzo ważnej rzeczy, bez której no chyba obecnie nikt z nas by nie przetrwał. Czekam na wasze telefony, 321-321-777, już widzę, że dzwonicie, więc odbieram. Jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, no to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Pytam.
0: No to dawaj.
2: Czy to można przechowywać w tym pieniążki lub kartę bankomatową?
0: Czy można to robić z kartą bankomatową i pieniędzmi?
2: Czy można w tym trzymać to coś,
0: a,
2: co
0: no,
2: to jest?
0: Czysto teoretycznie można.
2: A czy to jest portfel?
0: A to tylko jedno pytanie, już musisz strzelać. Portfel, tak?
2: Tak, portfel.
0: No to niestety nie, ale dzięki za zabawę, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Andrzej.
0: No cześć, Andrzej. No to o czym myśli Pychu?
3: O etui.
0: No i pięknie. Oczywiście, że tak. Słuchaj, zabezpieczenie jest najważniejsze, prawda?
3: Oczywiście.
0: Żeby szybka nie pękła. Stary, w tym momencie merch o tym Loradia, torba, brelok na klucze i pomadka leci do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: A do was za chwilę poleci Alan Walker, który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. Jego Fire wam zagram.
1: O czym myśli Pychu?
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
4: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

0: a także Lepedry w Melo. 17 minut do 19, a wakacje to już w sumie do nas pukają, no a to oznacza, że też zbliżają się urlopy. Ale ci, którzy go na przykład wziąć w te wakacje nie mogą, no to spokojnie, od czegoś istnieją przecież city breaki. No i właśnie znalazłem ranking, który pokazuje, gdzie jest najtaniej. Jeśli chcecie gdzieś latem wyskoczyć na weekend, no to na trzecim miejscu jest Tirana w Albanii, drugie miejsce to rumuński Bukareszt, a najtaniej i najlepiej jest w Sarajewie. No jedno jest pewne, w żadnym z tych miejsc nie zapłacicie tyle za gofę, ile nad polskim morzem, więc wybierajcie, co chcecie.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Costa Focus i Baby Klaus, to on and on w Melo. Tak podkręcamy tempo, a po 19 zagram wam gościa, którego usłyszycie i zobaczycie na tegorocznym Tomorrowlandzie. Możecie tam być razem z nami w Belgii, w miejscowości Boom. No i cieszyć się tak jak Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, żeby przeżyć przygodę życia, a za chwilę wybije 19.
2: A już o 19 zagramy
0: Milky David Guetta, Just the Way You Are. Bo Davida Guetta zobaczycie w tym roku w Belgii, w miejscowości Boom. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia, tam też znajdziecie więcej szczegółów. A za chwilę gramy.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Osiedle Dobre Strony.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: O,

0: Idę w
1: Jest już 19, słuchajcie, szedłem dzisiaj do radia, no i zobaczyłem czereśnie za 40 zł za kilogram. No trochę się przeraziłem, ale na szczęście hity w Meloradiu macie totalnie za darmo. Nic was nie kasuje, słuchajcie. Years and Years i kultowe King będzie za moment. Zaczynają Milki i David Guetta, czas na ich Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.
1: Nucić w autach też można totalnie za free. Sprawdźcie.

najczęściej wyszukiwany w waszych telefonach numer. Jeżeli chcecie wyszukać wykonawcę i tytuł, no to nie musicie szukać, ja wam teraz powiem. Urzel i Moving to the Sun w Mela. A ten pan zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu już tego lata. A ja za moment będę miał dla was wlotki na tę imprezę.

0: pierwszy wielki sukces Alana Walkera. I nieśmiertelny sztos, nieśmiertelny hit Faded w Mela. 18 minut po 19 na zegarach. A teraz jest czas, żeby trochę się rozluźnić.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo nie ma co być spiętym, trzeba planować wakacje. No w końcu teraz sami możecie sobie sprawić prezent, no i w kalendarzu zakreślić bardzo ładnie 31 dzień lipca. Jest to piątek, no bo na ten dzień mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival. Wtedy jedną z sześciu scen rozgrzeje na pewno skuter. Pojawią się też Sigala, Urzel czy nasz polski DM. Wy też możecie tam być. A żeby zgarnąć zaproszenie, no to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Czekam na głosówki, no i pytam, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival? Może akurat na jakiegoś artystę bardzo mocno chcecie pójść? Może na poczucie samego vibe'u tej imprezy? Może macie jakieś wspomnienia albo jakieś szalone plany z ekipą? Dajcie znać, czekam na głosówki, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival i dlaczego akurat na to? Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy jest do zgarnięcia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: To Moonlight i Fordo w Melo. Tak podkręcamy dla was tempo. 25 minut po 19 na zegarach. A teraz zaglądamy do Kołobrzegu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia, no bo właśnie wtedy odbędzie się Sunrise Festival 2026. Masa najlepszych artystów i DJ-ów z całego świata pojawi się nad polskim morzem właśnie w Kołobrzegu. No i możecie być też wy, no bo mamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival na piątek. No i zapytałem, na co najbardziej czekacie tego pierwszego dnia i dlaczego akurat na to. No i Michał mnie ujął swoją głosówką na WhatsAppie Melo.
2: Siemanko, ja oczywiście czekam na La Fuente. To jest DJ, z którym mam super wspomnienia z jednej z edycji. Spotkałem go na kołobrzeskiej promenadzie, jak jechał na hulajnodze.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.

0: Ale ta dziewczyna ma wokal. No ja się jej nie mogę po prostu nasłuchać. LR i Sigala w Melo. Came here for love. Tak wam podkręcamy tempo. 18 minut. Tyle zostało nam do 20, a Messi pobił kolejny rekord. Tej nocy reprezentacja Argentyny grała z Algierią, to w ramach oczywiście Mundialu, no i wygrała 3-0 po hat-triku Messiego właśnie, no i tym samym skoczył on na miejsce lidera wszechczasów, jeżeli chodzi o strzelone na Mundialach gole z 16 trafieniami. No ale jeszcze musi przez chociaż chwilę współdzielić to miejsce z Miro Klose, który ma tyle samo trafień. Następny mecz Argentyna gra z Australią, to już w poniedziałek się wydarzy. No i ciekawe, czy Messi do siatki znowu trafi i czy będziemy mogli kolejny raz powiedzieć:
1: Argentyno, Argentyno, co ty robisz?
0: Melo Radio. A teraz taki numer, który brzmi jak dobra stadionowa przyśpiewka. Hard to be humble, Mikolas i Trips w Melo. Nowość na naszej playlist.

0: Drive to klasyczek od Gipsa. Beat, dobry bas, autostrada i lewy pas. No tak będzie wyglądała wasza podróż do Belgii, jeśli zgłosicie się na meloradio.pl, no bo chcemy, żebyście spakowali się do naszego partybusa, który dowiezie was prosto na Tomorrowland. Największe na świecie przeżycie z muzą elektroniczną. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, tam też zgłoszenia, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kygo, Kality Griffin, Save My Love. Ten numer na antenie Meloradio zagra punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadali, go usłyszycie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
7: 20 jest już na zegarach, no to lecimy dalej z podkręcaniem tempa. A w tej godzinie powiem wam, gdzie wy będziecie mogli polecieć, no bo lot uruchamia nowe połączenie. Ale wcześniej gramy, będzie Martin Garrix, Ed Sheeran, Armin van Buuren ze swoim klasykiem też wpadnie. Zaczynamy od numeru Save My Love, to Kygo, Kality i Griffin. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Good Boys, Tadaja i Albi w Melo, a wy będziecie mogli zapolować na zorzę polarną. Polskie linie lotnicze LOT odpalają nowe połączenie do Wrót Arktyki, no bo tak nazywa się potocznie miasto Tromsø na północy Norwegii. Od 1 grudnia wystartują tam połączenia prosto z Polski. No i coś tak czuję, że jak już ktoś się zdecyduje i tam poleci i wysiądzie z samolotu, no to będzie miał taką pierwszą reakcję.
1: No, zimno.

ale klasyczek. Lubi wam takie numery odkurzać. Sean Baker i GIF w Melo, 20:26 na zgarach, a wy możecie cały czas zgłaszać się po szybką kasę. Pamiętajcie o tym, że rozdajemy wam 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Posłuchajcie, na co swoją szybką kasę wyda Mateusz.

19 minut. Tyle zostało nam do 21. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, Bella Ciao, El Profesor i Urzel w Meloradiu. To za nami. Numer z serialu Dom z Papieru, no ja nie wiem jak wy, ale raz na jakiś czas lubię sobie zrobić rewatch właśnie tego tytułu, no bo warto sobie przypomnieć, co się działo. No teraz będziecie mogli tak zrobić z dwoma sezonami serialu 1670, no bo do internetów trafił zwiastun trzeciego sezonu. Już niebawem cały ma trafić do nas, no i będzie się działo, no bo serialowy Jan Paweł będzie chciał podbić kosmos. Premiera 5 sierpnia, no jest zdecydowanie na co czekać. No a teraz numer, który podbija wyszukiwania w waszych telefonach. Coraz częściej sprawdzacie, co to za tytuł i wykonawca. No to ja wam powiem, żebyście szukać nie musieli. Lumix i Self-Aware. Totalna nowość na naszej playliście.

0: Kto wybiera się na urlop do Włoch w tym roku? Ale nawet w Polsce można ten klimacik włoski poczuć z tym numerem. Pedro. Jackson i w Melo Radio, a wy wakacje będziecie mogli spędzić na przykład w Belgii. Gorąco was do tego zachęcamy, no bo chcemy, żebyście wsiedli do naszego partybusa, no i pojechali razem z nami na Tomorrowland. No przeżyjcie to na własnej skórze i to totalnie za free. Naprawdę warto, bo to jest naprawdę ogromne przeżycie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, no i możecie cieszyć się, tak jak między innymi Iza i Łukasz.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland!
2: Nie wierzę.
0: Meloradio.pl, tam wbijajcie, żeby się zgłosić, a zaraz wybije 21.
3: A już o 21 zagramy
0: John Samity, The Chain Smokers, All The Time. Ten numer punktualnie o 21 przejmie antenę Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: O reklamie.

0: idę w melo.
1: 21 jest już na zegarach. Słuchajcie, dawno tego nie robiłem, więc zapytam, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Dajcie mi o tym znać, czy wy jesteście teraz w pracy, czy może jedziecie z pracy do domu, a może w samochodzie gdziekolwiek indziej, a może gdzieś w kuchni. Gdzie wam teraz brzdęka Melo, gdzie wam towarzyszę? Jestem tego mega ciekawy. Dajcie mi znać głosówką na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może ktoś z was taki zestawik dostanie. A dla was wszystkich mam teraz muzę i Benny Hertz. To wam na pewno zagram. Będzie Artemas i I Like The Way You Kissed Me, a zaczynają John Summit i DJ Smokers z hitem All The Time. To co, umówieni? Czekam na głosówki i gramy. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kolejka to wiedzą, jak to zrobić, żebyśmy już poczuli wakacje, które się zbliżają. 14 minut do 20, po 21. To modelki Włodarski, lubię cię jak lata. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A gdzie wy o tej wieczorowej porze słuchacie Melo? Poprosiłem, żebyście nagrali głosówki na naszym WhatsAppie. No i Marta między innymi się odezwała. Co tam u ciebie?
1: A my słuchamy na działce ROD. Pozdrowienia dla wszystkich działkowiczów.
0: Pozdrawiamy też bardzo serdecznie. No wiadomo, greckie RODOS się może schować przy polskim. Polskie jest najlepsze. Oczywiście RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką.

Rain on the Dance Floor. To Sam Felt i przyjaciele, tak podkręcamy tempo, 29 minut po 21. No to skoro zaczyna się powoli noc, to zaczyna się też kącik mundialowy. Skoro jest on rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, to o późnych porach. No i o takich późnych porach zagrała między innymi Portugalia z Demokratyczną Republiką Konga. Kilkanaście minut temu skończył się ten mecz i kolejne wielkie zaskoczenie na tegorocznym mundialu mamy. 1-1 padł taki remis, Ronaldo nie pomógł. Na po 22 startują kolejne spotkania, punktualnie właśnie o 22 Anglia-Chorwacja, to może być mega ciekawy mecz, potem o 1 w nocy Ghana-Panama i o 4 Uzbekistan-Kolumbia i o 7 do pracy i tak w kółko. To skoro o mundialu gadamy, no to teraz czas na hymn tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i DNA, Murder in the Game. And I

0: Sinclair, Kaiza. I can't wait. Ale buja ten numer dobrze. 16 minut do 22. Wierzę, że gdzieś teraz jak za kółkiem jedziecie, to dobrze się bujacie do muzy Meloradia. No a wiem, że wielu z was właśnie za kółkiem teraz siedzi, no bo zapytałem, gdzie teraz Melo słuchacie, no i między innymi się Przemek odezwał.
1: Siema, siema.
0: Elo.
1: Jak zwykle w taksówce rozwożę ludzi do pracy i nie tylko, gdzie tam potrzebują, oczywiście też na Mela.
0: No człowiek orkiestra, gdzie będziecie chcieli, to z Przemkiem na pewno dojedziecie i z nami też, bo gramy najlepiej jak tylko się da. O, i teraz będzie do czego pobujać głową albo palcami postukać o kierownicę. Britney Spears, Womanizer, taki klasyk wam przypominam. Od tego jest Meloradio, żeby wam tak fajnie grać. Podkręcamy tempo, 15 minut do 22.

Better Times, Robin Schulz i Barbs, ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, ta już za moment wybija, ten kawałek czeka na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to możecie go wesprzeć w 30 Meloradia, waszej liście hitów, która już w najbliższy piątek po godzinie 18, no i odpalamy ją prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wstęp jest za free, kto chce, niech wbija szczegóły, lokalizacje i tak dalej, znajdziecie na meloradio.pl, a po 21 na tej barce będzie się kręciło naprawdę, naprawdę grube melo. Warto być z nami.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: spoko. One się patrzą na stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

Midnight Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.